0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny

A żadne z nich nie. Na głupi dziw, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to było?

0: Reklama.
1: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
2: Topas dla ciebie i całej rodziny.
3: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
4: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi Siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
5: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
8: I po reklamie.

Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.

Nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ey. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz, tu robię zakupy.
3: Wiemy, za co kochasz. Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać.

0: W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
2: Topas dla ciebie i całej rodziny.
4: I po reklamie.
5: SK Siedlce News.
6: Monika Półbratek, czas na magazyn Radia SK Siedlce. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Siedlcach świętuje w tym roku okrągły jubileusz. 25-lecie hospicjum i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ze mną dyrektor siedleckiego SPZOZ-u.
7: Andrzejka Mroziewicz, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Siedlcach.
6: W budynku przy ulicy Bema, w którym hospicjum i ZOL są zlokalizowane, przeprowadzony został także gruntowny remont.
7: Tak, nasz szpital przy ulicy Bema, gdzie mieści się zakład opieki leczniczej oraz hospicjum, czyli to jest tutaj, gdzie pełnimy opiekę długoterminową, paliatywną, świętujemy jubileusz 25-lecia. Tak naprawdę od 2000 roku był początek naszego hospicjum, następnie ZOL-u, a hospicjum domowe rozpoczęło działalność 1 stycznia 2001 roku. I to wpisuje się w taki jubileusz 25-lecia akurat w roku 2026, w związku z tym, że też możemy pięknie uczcić ten jubileusz tym, że udało nam się pozyskać środki z projektu Interreg Next Polska Ukraina, gdzie od marszałka otrzymaliśmy dofinansowanie i w sumie dzięki temu wsparciu na kwotę ponad 2 miliony złotych pozyskaliśmy i zrobiliśmy dodatkowe doposażenie, remont wnętrza i dodatkowe inwestycje na kwotę prawie 9 milionów złotych, ponieważ tutaj duże wsparcie i też ogromne podziękowania kierujemy do prezydenta miasta Siedlce, pana Tomasza Chapunowicza oraz radnych miasta Siedlce, gdzie ponad 4 miliony złotych to właśnie jest ze środków z budżetu miasta Siedlce, tak żebyśmy mogli wykonać ten remont. Na czym te zmiany polegały? Od minus 1 poziomu po zewnętrzne schody, a to co najważniejsze to wymiana, nowa wentylacja dla pacjentów, dla personelu, a także planoterapia. To jest jedno z najważniejszych naszych inwestycji. Został również wyremontowane i zamontowane energooszczędne LED-owe oświetlenie. Został zakupiony nowy tabor, sprzęt medyczny, tabor logistyczny, samochód dostawczy, karetka. I tutaj cały remont to jest ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest ogromna powierzchnia i ogromne przedsięwzięcie przez 2 lata, ponieważ 17 maja 2024 roku została podpisana umowa i zostały rozpoczęte te działania. Podkreślam, że ten remont był wykonywany przy pracy całego szpitala, więc jest to ogromne przedsięwzięcie i tutaj ogromny ukłon w kierunku naszych pracowników, którzy i personelu, którzy dzięki ich staraniom mogliśmy bez zamykania poszczególnych oddziałów, ograniczania liczby łóżek tak naprawdę pracować i być dla naszych pacjentów.
6: Na tej inwestycji zyskają pacjenci, ale też na pewno kadra.
7: Oczywiście, dzięki tej inwestycji będzie zdecydowanie lepszy komfort pracy i dla personelu. Zostały powiększone otwory na drzwi, dzięki temu będzie lepsza logistyka z łóżkami dla pacjentów. i sama ta wentylacja to też inny komfort jest pracy w nowym otoczeniu, które teraz spełnia wymogi obecnych naszych standardów i dzięki tym wszystkim działaniom właśnie podwyższamy standard tej opieki, możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie w opiece paliatywnej. Dodatkowo też rozwinęliśmy działalność naszego hospicjum domowego, które obecnie opiekuje się 40 pacjentami, a wcześniej jeszcze przed remontem, kiedy nie mieliśmy też dodatkowego samochodu i personelu, który mógłby się zaopiekować naszymi pacjentami, to było mniej niż 20 pacjentów, więc podwoiliśmy. Potrzeby są duże, ponieważ na dziś oczekuje dalej do hospicjum domowego 33 pacjentów w kolejce, więc nieustannie pracujemy nad tym, żeby rozwijać się i tą opiekę na jak najwyższym poziomie świadczyć. Nasz szpital przy ulicy Bema to 122 łóżka pacjentów, 130 pracowników.
6: Z okazji jubileuszu odsłonięto też pamiątkową tablicę.
7: Tak, z okazji jubileuszu stwierdziliśmy, że to jest ten czas, gdzie chcielibyśmy wyróżnić osobę, która najbardziej przyczyniła się do otwarcia naszego hospicjum i była osobą bardzo empatyczną. Ciężko zastąpić takiego człowieka. Wspominamy ogromnie z ciepłem i życzliwością i tęsknotą świętej pamięci lekarza pana Karola Wilka. Także to jest ten moment, gdzie chcielibyśmy oddać ten hołd jego pracy. Jesteśmy naprawdę poruszeni, wzruszeni historią. Zachęcam Państwa i mam nadzieję, że będzie więcej informacji na temat historii pracy zawodowej pana Karola Wilka.
4: Miasto Świedzice jak zwykle wspiera takie inicjatywy. Tym razem był to projekt Interregio dosyć dużej wartości. Wsparliśmy ten projekt kwotą około 4 milionów złotych, ale to wszystko po to, żeby nasi mieszkańcy czy mieszkańcy regionu mogli w godnych warunkach przebywać. No akurat w szpitalu, jeżeli jest taka sytuacja ciężka. 25-lecie jubileusz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum. Duże, piękne święto i uroczystość. Dziękuję w imieniu pana prezydenta Tomasza Chaponowicza i swoim wszystkim pracownikom za ich wzorową służbę, za to, że godnie postępują, że dają tym ludziom nadzieję i otwarte serce. I to jest chyba najważniejsze, a obiekt wyremontowany, który mogliśmy zobaczyć, jest naprawdę przepiękny i w takich standardach, które po prostu odpowiadają XXI wiekowi.
6: Podsumowuje wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak.
5: SK Siedlce.
6: Pozostajemy w temacie inwestycji. Na kilka takich, które mają zostać zrealizowane w mieście, samorząd pozyskał niedawno dotacje z mazowieckich programów wsparcia. O szczegółach powie nam Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.
8: W pięciu programach pozyskaliśmy środki dla miasta Siedlce, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy samorządowi województwa mazowieckiego. I te programy, w których startowaliśmy, to Mazowsze pomaga i tutaj pozyskaliśmy 1 200 000. To będzie na remonty też ulic w mieście Siedlce, które jeszcze zdecydujemy, które ulice. Ale również w ramach Mazowsza dla klimatu pozyskaliśmy 200 000 na wymianę jeszcze oświetlenia ulicznego. Część już w tej chwili rozpoczynamy pracę nad wymianą w ramach pożyczki, którą uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach KPO, a to już jest dotacja, czyli bezzwrotna, więc to sobie tutaj uzupełniamy troszeczkę, ale też również pozyskaliśmy środki z takiego programu Mazowsze dla czystego powietrza i tutaj jedną z kamienic, która jest w zasobach miasta podłączymy po prostu pod tak zwane ciepło systemowe, czyli pod ciepło, które dostarcza PEC. Do tej pory w tych kamienicach, tam gdzie mamy te mieszkania komunalne, były po prostu kuchnie węglowe, więc tutaj troszeczkę już pójdziemy, że tak powiem, raz, że ekologicznie, ale też i no, polepszymy warunki życia dla tych mieszkańców. Ten projekt, który składaliśmy, nazywa się Modernizacja systemu ogrzewania w Siedlcach. To udało nam się pozyskać kwotę ponad 100 000 złotych, tam 101 000 złotych. I również w ramach takiego programu Mazowsze dla zabytków pozyskaliśmy niedużą kwotę, bo 50 tysięcy, ale wnioskowaliśmy o 66, więc tu jest niewielka różnica na renowację lustra, zabytkowego lustra, które znajduje się obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a jest to lustro właśnie jeszcze z czasów księżnej Ogińskiej. Tak, tutaj mamy taką informację, takiego odkrycia można powiedzieć, że tutaj pani konserwator dokonała, więc tutaj pozyskaliśmy właśnie te środki na renowację tego lustra i też jeden z naszych ogródków działkowych, znaczy jeden z rodzinnych ogródków działkowych również pozyskał również środki na prace, które sobie właśnie tam zaplanowane. Część tych środków będzie właśnie z samorządu województwa mazowieckiego, a część z budżetu miasta Siedlce.
5: SK Siedlce.
6: A teraz zapowiedź tradycyjnego już wydarzenia sportowego, które jednocześnie ma wymiar pomocowy i integracyjny. Przed nami tegoroczny charytatywny paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
9: Dorota Wyryszczyńska, dyrektor działu relacji Arche.
10: Małgorzata Pająk, organizator paratriatlonu.
6: Charytatywny paratriatlon już od lat odbywa się w regionie, w Janowie Podlaskim, więc w stosunkowo niedalekiej odległości od Siedlec. Jakie plany w tym roku?
9: Tak, jest już 9. edycja paratriatlonu Kraina Bugu. Co ważne, w tym roku zmieniamy zasady. Ważne jest to, że jedna osoba w składzie tej drużyny powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub kartę emeryta rencisty. Są to pierwsze zawody stricte integracyjne. Drużyny w paratriatlonie mogą składać się z 3 bądź z 4 osób, z czego każda z tych osób pokonuje inny dystans. Są to zawody sztafetowe.
10: Jedna osoba pokonuje bieg 6 km, druga spływ kajakowy 10 km i 17 km ma trasa rowerowa.
9: Warto zaznaczyć, że to nie są tylko zawody sportowe dla zawodowców czy chociażby amatorów, ale to jest też piknik rodzinny. Zachęcamy, jest to niedaleka odległość od Siedlec. Podczas tego wydarzenia organizowane są i warsztaty, takie malarskie, plastyczne, kreatywne, organizowane przez Fundację Leny Grochowskiej, ale również bezpłatne biegi dla najmłodszych dzieci, co tworzy to wydarzenie otwartym, wyjątkowym i naprawdę ciepłym, niekoniecznie stricte sportowym dla osób, które wolą spędzać czas po prostu na świeżym powietrzu.
10: To wydarzenie to nie jest tylko sport. To czysta integracja oraz pomoc. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundację Leny Grochowskiej.
6: Z tego, co panie mówiły, to też z roku na rok ta impreza się cieszy większym powodzeniem i większa też liczba mieszkańców tutaj z naszych okolic tam przyjeżdża.
9: Tak, trzeba przyznać, że już te zawody są bardzo rozpoznawalne tutaj w naszym regionie. Przynajmniej połowa uczestników, czy też kibiców przyjeżdża z Siedlec i okolic, żeby być na tym takim wydarzeniu integracyjnym.
10: Zapraszamy wszystkich z regionu, aby przyjechali kibicować, poczuli te emocje niesamowite i wsparli naszą akcję, charytatywną misję. Wszystkie szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Czekamy na Państwa.
6: Do kiedy trwają zapisy?
9: Zapisy już ruszyły, także zachęcamy do odwiedzenia strony Paratriatlon Kraina Bugu. Zapisy trwają aż do końca sierpnia, natomiast warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce.
10: Zapraszamy Państwa jako kibiców, ale również zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować.
9: Oczywiście oprócz tego, że jest to i piknik rodzinny, i wydarzenie sportowe, charytatywne, są też nagrody. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, czyli tak naprawdę najkrótszy sztafetowy czas, może wygrać 4000 zł w postaci vouchera do hoteli, ale też nagrody rzeczowe. Osoby indywidualnie biorące udział w wydarzeniu również zostaną nagrodzone. Także zapraszam, zachęcam, bo myślę, że warto.
6: Czy znany jest jakiś program tego wydarzenia, w jakich godzinach się będzie odbywało i mniej więcej co, kiedy?
10: Oficjalne otwarcie paratriatlonu Kraina Bugu rozpoczyna się o godzinie 10 i trwać będzie do godziny około 16.
9: Kajakarze, co warto zaznaczyć, startują z Gnojna również o godzinie 10. My oczywiście zapewniamy transport na start. Start w kategorii bieg rozpocznie się o godzinie 10.30, a rowerzyści wystartują o 12.30. Planowany powrót kajakarzy z Serpelis, bo tam jest meta, na godzinę 14. I mamy nadzieję, że o 16 uda się nagrodzić już zwycięzców i spotkać się na wspólnym integracyjnym ognisku.
6: Ilu w poprzednich latach w ogóle było zawodników?
9: Och, w ostatniej edycji wystartowało 300 osób. drugie tyle to byli kibice, ale kibice też jakby stworzeni z rodzin, ale też i współpracowników, bo bardzo dużo firm startuje w takiej imprezie jako wydarzenie integracyjne, firmowe traktują starty w paratriatlonie. Pierwsza edycja była mniejsza, było dużo zawodowców, osób nastawionych na takie wyniki swoje prywatne, mocno zawodowe. Teraz widzimy, że jest to taka bardziej integracyjna, rekreacyjna impreza, także naprawdę każdy może wziąć w niej udział.
10: Zapraszamy sponsorów z regionu właśnie Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, aby wsparli naszą akcję. Zachęcamy sponsorów do wzięcia udziału i wspomożenia nas w tej inicjatywie. Już 5 września wystartuje 9. charytatywny paratriatlon Kraina Bugu w Zamku w Janowie Podlaskim. Zapraszamy Państwa jako kibice lub zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować. Zgłoszenia na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundacja Leny Grochowskiej. 3 dyscypliny, setki serc, 0 barier. Duże sportowe emocje. Serdecznie zapraszamy na paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
5: SK Siedlce.
11: Miejski Klub Młodzieżowy w Siedlcach działa od początku czerwca i codziennie w dni robocze zaprasza młodzież w wieku od 12 lat. Zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Sienkiewicza 32. W uroczystym otwarciu obiektu wziął udział prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz.
12: Takie miejsce Pana zdaniem jest potrzebne w Siedlcach?
13: Nie tylko moim zdaniem, zdaniem wielu osób, które pracują z młodzieżą i mam nadzieję, że też zdaniem samej młodzieży. Chcemy, żeby to nie była kolejna instytucja w naszym mieście, tylko chcemy, żeby to była taka przestrzeń do spędzania czasu, przestrzeń do rozwoju osobistego dla młodzieży, przestrzeń do wymiany poglądów, przestrzeń do być może brania udziału w tym, co jest dla tej młodzieży ciekawe. Także ufam, że to miejsce będzie żyło. Fajne jest to, że same organizacje pozarządowe chcą się włączyć w organizację tego miejsca, że też wychodzą z pewną ofertą różnego rodzaju zajęć, więc oddajemy do używania przestrzeń dla dzieci, dla młodzieży. Oddajemy im to miejsce do dyspozycji.
12: Czy Waszym zdaniem taki klub młodzieżowy w Siedlcach jest potrzebny?
14: Według mnie dla niektórych osób oczywiście może się przydać, ale jest też wiele różnych placów zabaw, nad zalewem można posiedzieć, ale może się przydać dla niektórych osób.
15: Moim zdaniem też. No.
12: A w ogóle dużo jest takich miejsc w Siedlcach, gdzie można spędzać czas, czy tak różnie z tym bywa?
16: Chyba nie jest aż tak duża, a fajnie, że takie coś powstanie.
14: Przede wszystkim myślę, że park, Siedlce.
17: A to też zależy od zainteresowań moim zdaniem, bo jeżeli, no, znaczy rozrasta się w Siedlcach ta liczba miejsc, w których można spędzać czas swój, ale myślę, że jest sporo takich miejsc ogólnie.
12: A myślisz, że klub się przyda?
17: Na pewno się przyda, nigdy za wiele takich miejsc, bo jest to no, fajny sposób, żeby spędzić czas lub no, po prostu jakby ponudzić się choćby w takim miejscu.
16: Tak, jest potrzebny. Myślę, że tutaj wiele osób znajdzie jakby swoją pasję i będzie mógł sobie po prostu spędzać miło czas.
18: No, zależy od osoby, ale raczej tak.
19: Wydaje mi się, że tak. No, myślę, że tak, bo to jest fajne miejsce do spędzenia czasu. No i to jest integrowanie się z rówieśnikami.
20: Moim zdaniem tak, bo można się spotkać z różnymi ludźmi.
12: Czy w ogóle jest się coś, gdzie spędzać czas?
19: Nie ma, w ogóle nie ma.
21: Macie w parku może.
20: No to jest takie miejsce fajne, właśnie do spotkania się.
12: Tutaj będą też różne warsztaty prowadzone. Czy będziecie chętne, żeby brać udział w czymś takim?
19: Tak. No zależy, jakie będą warsztaty.
20: No tak.
12: Czyli zależy od tematu?
20: Tak.
16: No nie wiem, chyba raczej nie.
12: W ogóle uważacie, że takie miejsce jest potrzebne, klub dla młodzieży?
16: Uważam, że jest potrzebne, ale nie każdy będzie z niego korzystał, bo nie każdy ma na to czas.
22: Dominik Krzyniawski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce. Tak, naszym zdaniem takie miejsce jest potrzebne. To miejsce pozwoli na współpracę z osobami starszymi. Dzięki temu miejscu będziemy mogli się spotykać, rozmawiać o ważnych tematach. Wreszcie w mieście jest miejsce, gdzie młodzież będzie zauważana.
23: Jakub Kowalczyk. Również zgadzam się z tym, co powiedział mój poprzednik Dominik. No takie miejsce jest potrzebne dla młodzieży. Tutaj mają szansę na rozwój, na to, żeby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania, ale czuć się też w takiej wspólnocie, prawda? To jest chyba najważniejsze, że w końcu jest takie miejsce, gdzie młodzież może się spotkać, spędzić wspólnie czas i cieszyć się po prostu sobą.
0: Witam, nazywam się Mikołajczuk Maja. Dlaczego takie miejsce jest bardzo ważne? Moim zdaniem teraz w czasach internetu, gdzie wszyscy spotykamy się na różnych mediach społecznościowych, rozmawiamy poprzez różne właśnie komunikatory, myślę, że takie miejsce jest naprawdę bardzo potrzebne. Takie miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać razem, w coś pograć, jakieś lekcje odrobić, na przykład nie każdy, wiadomo, ma warunki w domu. Czy to młodsze rodzeństwo, remont? Naprawdę uważam, że jest to super inicjatywa i mam nadzieję, że będzie służyła jak największej ilości osób.
1: Katarzyna Dobijańska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. To jest miejsce, tak naprawdę przestrzeń dla młodzieży, miejski klub młodzieżowy, do którego zapraszamy każdego, kto będzie miał ochotę, w wieku 12 lat i więcej. Taka dyskusja się pojawiła wśród młodzieży, ale też wśród nas, specjalistów, że warto by było znaleźć taką przestrzeń, w której młodzi ludzie mogliby odnaleźć siebie, w której będą mogli uczyć się różnego rodzaju rzeczy, ale w taki przyjazny sposób. Nie chodzi tutaj o naukę matematyki czy fizyki, tylko o naukę życia tak naprawdę. Stąd też współpracujemy z wieloma organizacjami, na dzień dzisiejszy z 7, które będą realizowały tutaj zajęcia. Harmonogram będzie umieszczony na stronie internetowej miasta Siedlce, tak żeby można było zobaczyć, co takiego ciekawego się dzieje. Natomiast co nie zmienia faktu, że klub jest otwarty codziennie od godziny 14 do godziny 19 i oprócz młodzieży, to skoro mam taką możliwość, to ja również zachęcam tych wszystkich Państwa, którzy macie jakiś świetny pomysł, którzy macie jakąś pasję, którą byście się chcieli podzielić z młodymi ludźmi, żeby pokazać im, że tak naprawdę szkoła jest super ważna, jest, bo daje nam, że tak powiem, start w przyszłość, ale że można realizować różnego rodzaju pasje i że pasja może stać się później pracą. W związku z tym zachęcam też Państwa do tego, żebyście współuczestniczyli w tworzeniu tego klubu, bo tak naprawdę to jest to wszystko, co my możemy dzisiaj młodzieży dać, czyli czas i siebie samego. Współpracujemy tutaj wśród organizacji pozarządowych, również z psychologami, z psychoterapeutami. Będzie konsultacja z panią prawnik, z panią Agnieszką Świerczewską, która też będzie młodym ludziom podpowiadała w kontekście prawnym, co można, czego nie można, na co należy zwracać uwagę, w jaki sposób mogą też zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo na tym nam zależy. Mamy świadomość, że jest wiele sytuacji bardzo trudnych i że młodzież bardzo często o tych sytuacjach trudnych nie mówi, a potem ponosi z tego tytułu różnego rodzaju konsekwencje, no bo jeśli u mnie w domu źle się dzieje i w związku z tym zawalam szkołę, no to dostaję informację o tym, że jestem wagarowiczem, tak? No i nie sztuka bawić się w wagary w tym momencie, tylko sztuka jest tak zaopiekować tego młodego człowieka, żeby on czuł się bezpiecznie i żeby wiedział, że nie jest w tej sytuacji sam i co można w tej sytuacji po prostu zrobić.
2: Tomasz Marciniuk, prezes Fundacji Odpowiedzialny za Przyszłość. To, co chcemy zrobić tutaj dokładnie w Miejskim Klubie Młodzieżowym, to są warsztaty z komunikacji i autoprezentacji. Komunikatory różnego rodzaju, messengery, WhatsAppy i tak dalej, to są wasze główne źródła komunikacji z innymi, ale jest jeszcze ten taki klasyczny model komunikacji, jakiego używamy teraz, czyli rozmowa, spotkanie, i ten klub ma być miejscem, które będzie temu niesamowicie służyło. A z drugiej strony to wszystko wam się bardzo przyda, bo za chwilę odpowiedzi ustne, egzaminy, wystąpienia na jakichś akademiach, później też rozmowy kwalifikacyjne o pracę, ale także między wami. Ja jestem przekonany, że tutaj chłopaki, dziewczyny, znacznie lepiej wam się będzie rozmawiało i pewnie znacznie łatwiej będzie wam nawiązywać relacje, kiedy będziecie mogli usłyszeć tembr głosu drugiej osoby, poczuć ich pasję, bo to jest doskonały sposób na to, żeby zarażać się różnego rodzaju pasjami, zainteresowaniami i tak dalej, doświadczeniami, kiedy będziecie to robili bezpośrednio. To nie jest łatwe. Podam wam taki przykład, z którym być może się spotykacie w domu, takiego zwykłego komunikowania. I nawet kiedy rozmawiamy i się widzimy, nie zawsze możemy się zrozumieć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakich pewnie są miliony w domach, gdzie tam mama przygotowała zupę, tata wraca do domu po pracy, siada, mama podaje tą zupę jeszcze ładnie przyzdobioną zielonym listkiem. No i tata, jak to facet jest konkretny, zawsze lubi wiedzieć, nie? Więc pytanie taty przy tym stole, czysto właśnie takie z ciekawości, a co to jest to zielone w tej zupie? Jak odpowiada mama, jak ci się nie podoba, to jutro sobie sam gotujesz. I to jest bardzo częsta odpowiedź na pytanie o to, co to jest to zielone w tej zupie, dlatego że my nie tylko wypowiadamy słowa, ale jeszcze wypowiadamy je w różnych kontekstach i w inny sposób je czasem odbieramy. Więc trochę o tym, jak technicznie radzić sobie z wystąpieniami publicznymi wtedy, kiedy łapiemy zadyszkę, kiedy brakuje nam trochę tlenu, gardło nas ściska, czasami jak są wypowiedzi do telewizji, to się bujamy i później operatorzy mają trudności ze złapaniem nas w tym momencie, w którym jesteśmy. O tym wszystkim, ale przede wszystkim o tym, jak świat jest piękny, kiedy się go też opisuje słowem. Jak bardzo potrafimy się zachwycać tym, co na co dzień, kiedy czytamy albo tylko i wyłącznie gdzieś tam obserwujemy w internecie, wydaje się nudne i powszednie, to wszystko może być naprawdę pasjonujące. I Siedlce też są takim miejscem. I wierzę, że to miejsce też będzie służyło temu, żebyśmy rozwijali swoje pasje. A jeśli się znajdą wśród tych osób młodych, przyszli dziennikarze i ludzie, którzy by chcieli się z komunikacją związać na dobre, no to też tutaj zaprosimy przynajmniej kilka osób znanych, rozpoznawalnych, które osiągnęły sukcesy na tej ścieżce dziennikarskiej, więc na takie spotkania też Was będziemy tutaj zapraszali. Dzięki bardzo i zapraszam wszystkich.
3: Nazywam się Iza, jestem prezeską Fundacji Wzrastamy, która już 2 lata tak naprawdę dla Was działa na terenie naszego miasta, w trochę innym miejscu niedaleko. Jestem mega szczęśliwa, że to miejsce powstało, bo tak naprawdę moja droga z tym, co robię teraz, zaczęła się od moich synów, którzy byli w Waszym wieku i wiem, z jakimi trudnościami się zmagali. Stąd mam dla Was propozycję różnego rodzaju warsztatów wzmacniających Waszą odporność psychiczną. No po to, żebyście łatwiej sobie mogli radzić w przyszłości, żeby było Wam łatwiej się dogadywać z rówieśnikami, ale też z rodzicami. Również tutaj będą odbywały się warsztaty dla Waszych rodziców, żeby Was lepiej rozumieli. I do tego wszystkiego Was zapraszam. Najbliższe zajęcia, które tutaj będziecie mieli okazję odbyć z zakresu programów rekomendowanych, to program Iskra Odporności, właśnie budujący odporność psychiczną. Zaczynamy już w lipcu. Pierwsza grupa będzie w lipcu, druga grupa rozpocznie swoje warsztaty we wrześniu i warsztaty dla rodziców od września. Więc serdecznie Was zapraszam. Myślę, że wszystko będzie na stronie.
4: Tomasz Sikorski, prezes klubu szachowego Skoczek Siedlce. Zapraszamy do wykonania pierwszego ruchu.
7: Szachy są jak życie. Wszyscy szukamy najlepszych ruchów. Jakby ktoś chciał zagłębić się w głębie 64 pól, które mają nieograniczone możliwości. Nie wiem, czy wiecie, możliwości w szachach jest więcej niż ogólnie piasku na ziemi. Możliwości ruchów. Więc każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszamy na nasze zajęcia szachowe wtorki od 17 do 19 w czerwcu. Plus jeszcze będzie to spotkanie tutaj odnośnie psychologii, sportu, walki ze stresem. Szczegóły jeszcze będą udostępnione 21 i 23 czerwca.
8: Nazywam się Cezary Szewczyk, tworzę graffiti, murale, jestem grafikiem, tworzę pod pseudonimem Erwiner86. W tym miejscu reprezentuję swoje stowarzyszenie Urban Hub, jesteśmy stowarzyszeniem artystycznym. W ramach projektu realizowanego w ramach nomen omen grantu przyznanego właśnie przez miasto będziemy realizować warsztaty Urban Workshops, gdzie ja będę prowadzącym warsztaty graffiti street art i jeszcze kolega ode mnie ze stowarzyszenia Aleksander Antoszczuk będzie prowadził warsztaty rapowo-beatboxowe. Osoby chętne zachęcam do kontaktu mailowego, żeby się zgłosić na taką prelekcję. Generalnie zapisy cały czas trwają. Musimy mniej więcej też na początku oszacować, jak duże jest zainteresowanie, żeby zaplanować. Czy będzie jedna grupa i będzie tych zajęć więcej, czy będą dwie grupy i jakoś trzeba będzie to rozbić, prawda? Także im szybciej będziecie nam dawać znać, tym będzie nam łatwiej coś zaplanować i też łatwiej nam będzie zaplanować harmonogram.
24: Olga Świderska, komendantka chówca ZHP Podlasie.
25: Kamil Dołęga, jej zastępca.
26: Z tego co rozumiem, będziecie prowadzić zajęcia dla młodzieży w klubie.
24: Tak, zamierzamy tutaj prowadzić zbiórki. Mamy w planach założenie drużyny środowiskowej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
25: Tak, jak najbardziej, bo zobaczyliśmy taki mankament tutaj u nas w Siedlce odnośnie tego, że młodzież nie ma gdzie być wspierana. No i tutaj razem z panią Kasią dołączyliśmy do tego projektu, by móc jeszcze bardziej dotrzeć do zewnętrznych jednostek, do których nie mamy możliwości.
26: A dlaczego warto dołączyć do harcerzy?
24: Dlaczego? Dlatego, że uczymy się samodzielności, uczymy się współpracy, uczymy się życia, naprawdę życia bez telefonów i bez ekranów. I zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Chówiec ZHP Podlasie, ulica Zaręby.
5: Iwona Czarnowska, Bank Żywności w Siedlcach.
26: Podobno będzie pani odpowiadała za strefę kulinarną tutaj.
5: No tak, z wielką przyjemnością przyjęłam współpracę właśnie z Młodzieżowym Klubem w Siedlcach. Kasia Dobijańska właśnie zwróciła się do nas o wsparcie. To, co mieliśmy na tą chwilę, to oczywiście słodycze. I będziemy starali się wspierać właśnie tak, żeby młodzież nie wychodziła stąd ani głodna, ani spragniona.
6: Klub będzie funkcjonował codziennie w dni robocze od godziny 14 do godziny 19. Mówimy na razie o czerwcu, w zależności od potrzeb młodzieży. Jeśli okaże się, że te potrzeby są większe, inne, to będziemy myśleli o dalszych rozwiązaniach w kontekście okresu powakacyjnego. Ale w wakacje klub nie odpoczywa. Dlatego, że pozyskaliśmy środki z Mazowsza dla Zdrowia Psychicznego na wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Przewidzianych jest 14 grup tych warsztatów. Każde warsztaty będą trwały 20 godzin, w tym też jest przewidziany również posiłek, czyli taki turnus warsztatowy, jednotygodniowy. Proszę uprzejmie, żebyście korzystali z tego, żebyście znaleźli taką przestrzeń dla siebie, żeby trochę w sobie pogrzebać, siebie poodkrywać, siebie powzmacniać. Chcemy, żebyście na tych warsztatach wzięli od nas potwierdzenie i siłę, że jesteście po prostu genialnymi ludźmi i że możecie zrobić wszystko to, na co macie ochotę i to, o czym marzycie. I spełniajcie te marzenia, bo to będzie to dla Was.
9: SK Siedlce News.
10: Monika Półbratek, poranny magazyn lokalny Radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
9: SK Siedlce.
11: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn, zespołu Siedlec. Przedstawcie się proszę.
13: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
15: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
13: I założyciel.
11: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
13: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowane obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
15: No, od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo, w międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
13: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
15: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
13: I to już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. i tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
15: Około muzycznych też różnych zdarzeń, tak?
13: Tak, tak, tak. Karaoke.
15: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
13: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko Sebastian się zgłosił, tak.
12: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
13: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach oraz Michał, mój szwagier. Gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Ale zęby mu dopiero rosną.
15: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
13: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
15: Tak, tak. I robi świetną robotę.
13: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
15: brakuje
13: w powietrzu.
15: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
13: Może to klawiszowcem.
15: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
13: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
12: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem? Jak długo zajęło wam zgranie no aż 8 osób, to nie jest mało. I stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
13: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
15: To prawda, to szczera prawda. Natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę. Rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas. I Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
13: I selektywnie gitarę. Osoba po osobie, dzień po dniu.
15: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
13: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
15: Takie przydomowe.
13: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co no nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no, dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądząc po reakcji, tak, myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego, nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak.
1: Staramy się
2: podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś, jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jakim za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Bo muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów. Natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał. Nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots, mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość. Ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzyż,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając do na żywo, jak na w dniu żywo. Wydania, tak, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiemy.
1: Wspominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawiania członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
0: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero właśnie.
2: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
0: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
2: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia, myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie Stąd taki komfort pracy, mi się wydaje, i po prostu bycia w zespole i grania. Co też, wydaje mi się, przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne. Każdy chce.
1: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie. I albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
1: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera, i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród, człowiek drugiemu człowiekowi wróg, z okien nie leci grób, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszą tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grób, tylko łup, łup, łup. O, i myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
2: A, dzwonił i pisał, pisałeś, że masz kawałek.
1: Tak, już. Bo tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod tym teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
1: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
1: właśnie
0: tak wynikło?
1: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło

0: do księgi rymów.
1: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno tę sytuację powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
2: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, a czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
1: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
3: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
1: Tak.
3: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonaliów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
1: dużo.
3: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
2: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
3: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
1: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerzej, że nigdy go nie było.
3: Mieliśmy, to prawda.
1: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli...
3: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
1: to też.
3: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
1: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
2: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć?
3: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
1: muzyką.
3: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym SK Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
0: SK Siedlce.
2: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
1: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy, więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
2: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres, lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki. No i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. to nie koniec, tak? Pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo. I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
2: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa i dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
2: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj właśnie z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
2: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, no może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
2: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, no, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz, nie tak, nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
2: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu no nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka, myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej, jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
2: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. wśród siedleckich szkół. Chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy. Również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, i tak dalej. Taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
2: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za Muzeum Regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli Muzeum Regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
2: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce Zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
2: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją. I tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością, jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
2: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak, możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
0: SK Siedlce.
1: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
3: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje. Brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura, łącznie z zielenią, będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zgłoszone.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, opowie nam o tym, co nowego w placówkach muzealnych Muzeum Regionalnego, zarówno tej siedleckiej, jak i tych, które znajdują się w regionie.
4: 12 i 13 czerwca organizowaliśmy kolejną sesję o historii ziemiaństwa Podlasia. To już była 12 z kolei konferencja. Tym razem poświęciliśmy ją tematyce kolekcjonerstwa w związku z ziemiaństwem, ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że muzea w Polsce rozpoczęły działalność od takich prywatnych kolekcji w dworach i pałacach, które początkowo były pokazywane tylko członkom rodziny, a później przyjaciołom, znajomym. Tak kolekcje rozrastały się. Te wszystkie zdobycze wojenne na przykład, czy spuścizna po przodkach, były rozwijane kolejne zakupy i w ten sposób rozwinęło się w Polsce muzealnictwo. Na ten temat mówił pan Marek Sosenko, reprezentujący Fundację Rodzinną Sosenków z Krakowa, i opowiadał o początkach kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce i trochę przedstawił nam slajdów z wystaw, szczególnie zabawek ze zbiorów właśnie rodziny Sosenków, co największe wrażenie zrobiło nie tylko na mnie, ale na osobach, które uczestniczyły w tej konferencji, ponieważ widać wyraźnie, że ten temat może nie jest popularny w naszym wystawiennictwie, ale godny, żeby pokazywać właśnie te zabawki, które wspominają nasze dzieciństwo. I w ogóle uczestnicy konferencji stwierdzili, że z przyjemnością słuchało się wszystkich referentów, ponieważ wszyscy byli bardzo emocjonalnie zaangażowani w te tematy, które przedstawiali, czyli to były dziedziny związane z ich działalnością nie tylko zawodową, ale zainteresowaniami prywatnymi, a poza tym też te osoby, które jakiś temat poznawały z literatury czy z archiwów, to były owoce wieloletnich badań, to nie były jakieś tematy przygotowane tylko, żeby wziąć udział w naszej konferencji. A poza tym drugiego dnia zorganizowaliśmy też wycieczkę krajoznawczą, ponieważ po każdej konferencji organizujemy wycieczkę po najbliższym regionie, nie tylko szlakami siedzib ziemiańskich, ale pokazujemy również inne ciekawostki przyrodnicze, historyczne, turystyczne w naszym regionie, który jest bardzo zróżnicowany na pograniczu tutaj trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. I tym razem zwiedzaliśmy obiekty powiatu łosickiego. Z tym, że zaczęliśmy od wsi Dziadkowskie Folwark. Tutaj istnieje dwór drewniany, związany także historycznie z działalnością oddziału partyzanckiego Stefana Wyżykowskiego, pseudonim Zenon. Taki oddział partyzancki działał na naszym terenie, należący do 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Sławił się m.in. udziałem w akcji V2, rozbiciem oddziału pielęgnacyjnego niemieckiego, który został przysłany z Białego Stoku, żeby zlikwidował tę radiostację numer R31, która służyła do łączności rządu polskiego w Londynie z Komendą Główną Armii Krajowej w Warszawie. Więc tutaj rozpoczęliśmy od Dziadkowskiej zwiedzanie tego szlaku dworów powiatu łosickiego. Następnie pokazaliśmy miejsce, w którym istniał do niedawna dwór w Kownatach, był drewniany, spłonął, nie ma po nim śladu już, ale wiele lat temu robiłem zdjęcia wnętrz, więc wcześniej w piątek uczestnikom wycieczki pokazałem na zdjęciach, jak ten dwór wygląda w środku, jak był wyposażony, więc zwiedzający mogli później przeżyć raczej smutne wydarzenie związane z tym, że taki dwór już nie istnieje. Ale w następnym miejscu, czyli w Huszlewie, spotkaliśmy się z właścicielem dworu klasycystycznego, należącego kiedyś do książąt woronieckich. I to spotkanie było później komentowane i wspominane przez uczestników naszej wycieczki, że najbardziej ciekawe, ponieważ z właścicielami dworów, pałaców można spotykać się już coraz rzadziej. Przede wszystkim już pokolenia właścicieli i ich dzieci wymierają, więc takie spotkania są bardzo ciekawe, konstruktywne i ważne oczywiście, jeśli spotykamy się z właścicielami tych obiektów zabytkowych. Następnie pokazaliśmy dwór w Bachorzy. Warto tutaj też pamiętać o tym, że Bachorza jest w powiecie łosickim i druga miejscowość również z dworem i też związanym z konspiracją II wojny światowej jest w powiecie sokołowskim, więc już może następną wycieczkę za 2 lata będziemy planować po powiecie sokołowskim, żeby kontynuować te wątki II wojny światowej, które pokazywaliśmy tutaj na tej wycieczce, ponieważ Bachorzy było takie centrum dowodzenia, powiadamiania się, zbierania wiadomości z terenu Bachorzy powiatu łosickiego. Te wszystkie wiadomości i zbierane opatrunki, na przykład inne materiały sanitarne, były przekazywane do działu partyzanckiego Zenona, który w ogóle nie kwaterował w tej wsi ani razu, żeby nie zdekonspirować tego najważniejszego miejsca dla działalności tego oddziału partyzanckiego. I następnie pojechaliśmy do Toporowa, gdzie pokazaliśmy uczestnikom wycieczki, że następny dwór jest odbudowywany w naszym regionie i ostatni punkt naszego zwiedzania był przy dworze w Chotyczach, gdzie spotkaliśmy się także z jego właścicielem i tutaj wiele osób, które były uczestnikami naszej wycieczki, a są właścicielami różnych obiektów zabytkowych, ziemiańskich w całej Polsce, bo różne osoby były z Podkarpacia na przykład, czy z okolic Warszawy, właściciele różnych dworów ziemiańskich, stwierdzili, że to jest taki przykład dawnego założenia takiego niezależnego ekonomicznie, że jest dom, w którym mieszkają właściciele majątku i obok gospodarstwo, które jest ich własnością i pracuje na utrzymanie całego majątku. To tutaj ten przykład taki bardzo podobał się wszystkim uczestnikom tego wyjazdu, który zakończył się takim poczęstunkiem w naszym Muzeum Ziemiasta w Dąbrowie w Wiacie Parkowej. Na zakończenie wycieczki wszyscy mogli spożyć posiłek, odpocząć przed wyjazdem do domu. I teraz będziemy zbierać wszystkie referaty, które zostały wygłoszone, tylko częściowo z braku czasu oczywiście, jak to zwykle bywa, ale wszystkie materiały, które zostaną przygotowane do druku, to wydamy w książce posesyjnej w przyszłym roku. Ale też przy okazji takich konferencji dzieją się także inne ciekawe wydarzenia, bo na przykład od pana Stanisława Gierzyńskiego otrzymaliśmy bardzo ciekawą książkę. To jest słownik wyrazów chemicznych, który został wydany we Lwowie w 1825 roku, ale najważniejsza jest taka informacja, że autorem tego słownika wyrazów chemicznych jest Ignacy von Berg, dziadek ostatniego właściciela majątku na Tolin, w którym mieści się nasze Muzeum Ziemiasta Dąbrowie. A więc przy okazji nasze zbiory są uzupełniane i wzbogacane przez różnych przyjaciół naszych placówek muzealnych, bo teraz składamy się z czterech muzeów. Jesteśmy w ogóle jednostką samorządu województwa mazowieckiego i składamy się z czterech muzeów, czyli Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Dzieci Miasta w Dąbrowie i Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Higaniach w organizacji, ale już jest to muzeum wpisane do naszego statutu i jest pierwszy pracownik etatowy. To więc można powiedzieć, że tworzymy zespół czterech muzeów.
1: To może powiedzmy właśnie o tym, co nowego w Iganiach, jak już doszliśmy do tego tematu.
4: W Iganiach byłem ostatnio, robiłem zdjęcia i filmiki też nowości, które dzieją się wokół dworu, który teraz jest remontowany. Już dach jest pokryty trzywarstwowym gątem wykonanym z modrzewia. W środku są wykonane już tynki, instalacja elektryczna, pomieszczenia już są budowane na poddaszu, ale najważniejszą sprawą jest to, że rozpoczęliśmy budować już ogród. W poprzednim roku odbyły się ostatnie żniwa. Wcześniej cała działka była dzierżawiona rolnikom, którzy uprawiali tutaj zboże i w poprzednim roku właśnie był przejazd ostatniego kombajnu, a ostatnio były kontynuowane prace pielęgnacyjne przy ulicy Karskiego i przy ulicy Gościniec. Tutaj od strony zachodniej i południowej rosną bardzo wysokie, stare drzewa, które prawdopodobnie należały jeszcze jako, powiedzmy, obrzeża tego parku krajobrazowego obok dworu. Są poza naszą działką, która jest własnością samorządu województwa mazowieckiego. Te drzewa są pielęgnowane przez władze gminy Siedlce i na naszym terenie już prace ziemne są prowadzone, takie przygotowawcze, pod budowę ogrodzenia od dwóch wspomnianych ulic i też będziemy zakładać od początku ogród na tak zwanym surowym korzeniu. Więc tutaj widzimy, że od budynku dworu, od wyjścia głównego na południe będzie zbudowana taka aleja dojazdowa z gazonem przed dworem i tutaj przejściem także do parkingu. Parking jest tutaj od strony zachodniej zaplanowany na kilka samochodów osobowych i dwa autokary. I w części południowej parku zaplanowaliśmy też alejkę taką wokół oczka wodnego, które też wykopiemy. I też zaplanowaliśmy przy tej alei dojazdowej od południa 10 postumentów na taką aleję bohaterów powstań narodowych. Mamy już po pierwsze generała Prądzińskiego, Tadeusza Kościuszki. Teraz zabiegamy o wykonanie po pierwsze generała Skrzyneckiego i też kolega z Centrum Rzeźby Polskiej w Orańsku wykonał nam po pierwsze generała Ludwika Kickiego, który był właścicielem majątku, w którym działa obecnie nasze Muzeum Ziemi Miasta Dąbrowie, więc zachował formę i tutaj generała Kickiego też postawimy na postumencie. Tak zaplanowaliśmy, że 10 takich bohaterów tutaj ustawimy w parku. Ciekawostką może będzie tutaj sadzawka, to będzie oczko wodne, przy którym będzie też pomost i tutaj będzie takie miejsce troszeczkę rozbudowane przyrodniczo, podobnie jak tutaj od strony północno-wschodniej też będzie taki ogród z takim miejscem wypoczynkowym z ławeczkami. I ciekawostką będzie także to, że posadzimy w jednym miejscu, postaramy się, żeby był w miarę duży, okazały świerk, ponieważ kilka miesięcy temu nagrywałem wspomnienia pracownika ostatniej właścicielki tego majątku, pani Lipskiej, który opowiadał, że był duży świerk na terenie tego parku, ale też wspominał, że były żywopłoty morwowe, czyli z morwy. Więc zaplanowaliśmy też, że będą żywopłoty morwy białej i morwy kolorowej. A poza tym w czasie budowy tego ogrodu zaplanowane są też badania archeologiczne, więc trzeba będzie bardzo dokładnie zbadać tutaj część właśnie tych kwadracików, które mamy tutaj już ponumerowane na planie naszej działki. Będzie przebadana archeologicznie. To są takie zalecenia konserwatorskie i tutaj spodziewamy się, że też na pewno znajdziemy wiele eksponatów, które może też słynne są na całą Polskę, ponieważ wiadomo, że wiele osób, które ukończyły szkołę podstawową w Polsce, to Nowe Jagiellonie zawsze kojarzy z tą bitwą zwycięską, ostatnią zwycięską powstania listopadowego i dwór jagielloński tutaj był wspominany właśnie w literaturze przez historyków, że był na terenie właśnie bitwy ostatniej powstania listopadowego zwycięskiej i spodziewamy się, że coś jeszcze znajdziemy właśnie tutaj przy badaniach archeologicznych.
1: A to może powiedzmy, co w ogóle do tej pory zostało znalezione, bo tych odkryć już trochę było na tym terenie.
4: Jeśli chodzi o badania archeologiczne, to na zachód od dworu, tutaj gdzie parking teraz będzie budowany dla samochodów osobowych, znaleźliśmy kilka pochówków psów. Najprawdopodobniej ostatni właściciele, czy poprzedni, również swoich ulubieńców chowali na terenie parku. I takie pochówki właśnie znaleźliśmy. A poza tym były jeszcze pozostałości militarne z bitwy, czyli jakieś kule, elementy oporządzenia, uzbrojenia, dużo też butelek ze szkła, czy jakichś szczątków butelek właśnie z okresu XIX wieku. Też były znalezione skałki z broni skałkowej. To jest taki element, który powodował zapłon ładunku prochowego i wtedy kula była wystrzeliwana z broni gładkolufowej. I teraz też jednocześnie z budową tego parku przystąpimy do budowy ogrodzenia, które będzie zbudowane z takich zaprojektowanych słupków murowanych i między nimi będą segmenty na dwóch sponskach będą przybite tutaj sztachety z drewna dębowego. Tak atrakcyjnie będzie to ogrodzenie wyglądało. Myślę, że takiego nigdy wokół tego dworu nie było. To będzie dosyć kosztowne i będzie podobne jak Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Z tym, że bramy wjazdowe z dwiema furtkami, każda będą zbudowane od wschodu i od południa. Jedna będzie kierowała do tego głównego wejścia dworu, a druga będzie na skrzyżowaniu ulicy Karskiego z sąsiednią ulicą biegnącą od dworu na zachód.
1: A można powiedzieć, co dokładnie teraz jest robione, jeżeli chodzi o ten ogród?
4: Ostatnio byłem, to więc były wycinane krzaki, które urosły od ostatniego czynu społecznego, kiedy wszystkie zakrzeczenia do ulicy Karskiego zlikwidowaliśmy, więc zostały poddane zarębkowaniu i wyrównywany jest też teren i będziemy planować już powiedzmy nasypy od strony wjazdów, tak żeby łagodny zjazd był, ponieważ na naszą działkę zjazdy są z jezdni od zachodu i od południa trochę wyżej niż poziom terenu całego ogrodu. I na terenie planowanego ogrodu w Jagiellonach już są wyznaczone taśmą ciągi płotów od zachodu, od południa i będziemy też wyznaczać już ten teren, który będzie poddany archeologicznie badaniom drogi wjazdowej od południa. I to nie ostatnie remonty, jakie u nas się odbywają, bo w tym miesiącu też rozpocznie się remont naszej wieży. Może niekoniecznie remont, ale będzie to impregnacja drewnianej części wieży od zewnątrz, od środka również, ponieważ od ostatniego remontu minęło już tyle lat, że działanie tych wszystkich impregnatów trzeba będzie teraz przedłużyć. proponuję spojrzeć na zdjęcia Siedlec z 1944 roku. Wtedy został sfotografowany m.in. przez pana Szczepańskiego nasz ratusz i stoją tylko mury. Nie ma w ogóle dachów, wieża też została spalona, więc z tego powodu, aby kiedy nawet warunki pogodowe są w Polsce coraz gwałtowniejsze, wyremontowaliśmy ostatnio wieżę i też co pewien czas poddajemy impregnacji, żeby zabezpieczyć budynek przed pożarem, bo to jest dosyć wysoki obiekt w tej części miasta, więc od piorunów często różne budynki w Polsce płonęły, a ten siedlecki piorunochron został zamontowany jako drugi w historii naszego państwa, więc warto dbać o ten budynek, żeby część drewnianą wieży zabezpieczyć przed głównie niebezpieczeństwem pożaru.
1: Jak to będzie finansowane?
4: Wszystkie prace są finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Jeśli chodzi o Iganie, to więc już 3 przetargi zostały ogłoszone, rozstrzygnięte i podpisane umowy i też wieża będzie finansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Te prace, które teraz nowe, czyli ogród i ogrodzenie, zostały rozstrzygnięte na sumę ponad 100 200 tysięcy złotych, a 42 tysiące będzie kosztowała impregnacja wieży ratusza pod Jackiem w Siedlcach.
0: SK Siedlce.
1: W muzeum także spotkania klubu kolekcjonerów cykliczne, które będą się odbywać również w wakacje.
4: Siedlecki Klub Kolekcjonerów jest jednym z klubów oddziału Podlasia PTTK w Siedlcach i spotkania klubowe odbywają się drugą niedzielę każdego miesiąca od godziny 11. W miesiące letnie organizujemy giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu. Najbliższa giełda będzie już 37. w drugą niedzielę lipca. To będzie dokładnie niedziela 12 lipca, a pozostałe miesiące już od października organizujemy spotkania na temat kolekcjonerstwa w sali audiowizualnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach i wtedy zapraszamy gości z całej Polski albo kolekcjonerzy z naszego klubu pokazują własne zbiory i wtedy w ten sposób działamy. Prowadzimy taką działalność edukacyjną, pokazujemy szczególnie dzieciom i młodzieży, czym można zajmować się w wolnym czasie, że można kolekcjonować nie tylko jakieś drogie obrazy czy dzieła sztuki, ale można zajmować się różnymi innymi takimi przedmiotami, które świadczą o naszym dziedzictwie kulturowym, bo na przykład kiedyś było spotkanie z kolekcjonerem, który zbiera opakowania po serkach topionych. To więc nie spodziewałem się, że to też jest bardzo ciekawa, szeroka dziedzina wiedzy, bo występują takie elementy jak rozwój poligrafii w Polsce na przestrzeni lat, czy nawet sensacyjne wątki związane z podróbkami tych serków topionych, które w Polsce uzyskały jakąś markę, to w państwach ościennych też są te podróbki na ten temat. Podobnie działo się też z Kinder Niespodziankami, kiedy młoda osoba prezentowała swoją kolekcję właśnie takich elementów, które pamiętamy, jakieś figurki były, jakieś zwierzątka na przykład już nad całymi seriami, prawda? To więc ta dziewczynka pokazała nam też dużo gorszej jakości, na przykład podróbki produkowane w innym państwie. Więc takie działania prowadzimy, żeby dzieci i młodzież mogła zajmować się też gromadzeniem jakichś przedmiotów, które wzbogacają naszą wiedzę o naszej kulturze. Przekazujemy też dorobek naszych przodków przyszłym pokoleniom, bo później drukujemy co kilka lat informacje w formie albumów, co dzieje się w klubie w Siedlcach, z jakimi klubami współpracujemy i jakie w ogóle materiały i artykuły czy książki ukazują się na temat kolekcjonerstwa naszego regionu.
1: Chyba najczęściej zbierane to jednak jakieś znaczki, monety, tego rodzaju rzeczy.
4: Ja pamiętam z czasów mojej młodości, że najpopularniejszym tematem kolekcjonerstwa to była filatelistyka. Wtedy poznawaliśmy świat dzięki znaczkom pocztowym wydawanym na przykład na Kubie. Pamiętam, bardzo dużo takich bloczków było wydawanych czteroznaczkowych z przyrodą Kuby. Było malarstwo na wysokim poziomie wydawane w Związku Radzieckim. Ale filatelistyka już zanika, ponieważ internet już pozwala nam poznawać świat dzięki innemu medium, prawda? A poza tym jest jeszcze dużo takich osób, które lokowały też swoje pieniądze, kupując znaczki, sądząc, że tak jak w tym czasie, kiedy te osoby kupowały znaczki, że będą warte co najmniej tyle samo, ale zawsze była nadzieja, że ich cena będzie wzrastać. Teraz coraz mniej osób zajmuje się filatelistyką, więc tutaj, jeśli chodzi o finanse, to więc te relacje jednak się zmieniły. Jest dużo osób, które zajmowało się i zajmuje numizmatyką, bo wiadomo, że monety i banknoty są bardzo chętnie oglądane na różnych wystawach muzealnych. I jeśli tutaj mówimy o numizmatyce, to oprócz banknotów i monet, które taką jedną kategorię tworzą, to jeszcze było medalierstwo, ale teraz firmy zagraniczne zaczęły u nas i dla nas produkować tak zwane numizmaty, które nie pasują

0: kolekcjonować, ale przychodzę na spotkania Siedlickiego Klubu Kolekcjonerów, żeby pobyć w przyjaznym towarzystwie, poznać jakąś ciekawostkę, poznać jakiś temat, bo zapraszaliśmy bardzo utytułowanych też kolekcjonerów z całej Polski, m.in. pana Marka Sosenko, który pokazał nam część swojej kolekcji pocztówek, których ma w swoim zbiorze kilkaset tysięcy. Mieliśmy też gościa, który przedstawił największą w Polsce kolekcję ryngrafów. Inny pan na Kaplerze pokazywał. Gościliśmy także właściciela największej w Polsce kolekcji guzików liberyjnych, który mieszka w Elblągu na przykład. To są takie ciekawostki, które można powiedzieć, że dla wąskiego grona są znane, ale jeśli ktoś przyjedzie i taką kolekcję pokaże, to więcej to jest przedmiotem zainteresowania nawet takich osób, które nie zajmują się kolekcjonowaniem, ale chętnie podchodzą z bliska, oglądają, pytają właśnie o szczegóły właściciela. Więc taką działalność w naszym klubie prowadzimy edukacyjną, bo jeszcze prowadziliśmy działalność turystyczną, czyli organizowałem wycieczki krajoznawcze po naszym regionie. Tylko dla klubu kolekcjonerów zorganizowałem ponad 70 wycieczek, ale teraz troszeczkę mam mniej czasu niż kiedyś, to raczej uczestnicy wycieczek klubowych teraz jeżdżą z nami wtedy, kiedy organizuję wycieczki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa albo w czasie sesji o historii ziemiaństwa Podlasia czy innych instytucji. Też organizowałem dla TWP na przykład, czy Ośrodka Pomocy Rodzinie.
1: SK Siedlce.
2: A na zakończenie magazynu zapowiedź imprezy w regionie.
3: Iwona Zdziechowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wzbuczenie.
2: Wielkimi krokami zbliża się jedna z ciekawszych muzycznych imprez plenerowych w regionie. 28 czerwca w ramach Dni Gminy Zbuczyn odbędzie się koncert wielkich jubileuszy, połączony z obecnością świętujących artystyczne jubileusze gwiazd, legendarnego zespołu Lady Punk i formacji Farbenlehre. Wydarzeniu towarzyszyć będzie widowisko Siedleckiego Teatru S, poświęcone twórczości zespołu Manam oraz inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury Wzbuczenie. Warto zaznaczyć, że Zbuczyn znalazł się na trasie koncertowej legendy polskiego rocka, czyli zespołu Lady Punk, który świętuje 45-lecie działalności artystycznej. Od początku roku trasa obejmuje największe polskie i europejskie miasta i sceny. W Zbuczynie usłyszymy nie tylko wielkie przeboje zespołu, ale będą to również opowieści muzyków przywołujące znane i zupełnie nieznane fakty z imponującej historii artystycznej działalności. Wieczór dopełni multimedialne show połączone z prezentacją archiwalnych zdjęć i filmów. Koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 21:00 na Placu Szkolnym. A już od 16:30 plac wokół sceny wypełni się kilkoma strefami sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi. Między innymi strefą kreatywną dla najmłodszych, strefą smaków i strefą twórców prezentujących swoje rękodzieło. O 17:00 na scenie pojawią się aktorzy, muzycy i tancerze Siedleckiego Teatru S, którzy zaprezentują widowisko z największymi przebojami zespołu Manam. Warto przypomnieć, że w tym roku mija 50 lat od momentu dołączenia do Manamu Kory Jaskowskiej. Koncert wielkich jubileuszy to także inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. O 18:30 zobaczymy specjalnie przygotowaną etiudę artystyczną, w której zaprezentują się wspólnie sekcje, zespoły i twórcy działające w ośrodku. Potem nastąpi krótka część oficjalna tegorocznych Dni Gminy Zbuczyn. O 19:30 na scenę wkroczy zespół Farbenlehre, który także w Zbuczynie będzie świętował jubileusz 40-lecia. Żywiołowo i na 100%. Pochodząca z Płocka polska kapela rockowa gra około 100 koncertów rocznie, niezmiennie gromadząc i porywając swoją energią tłumy i fanów. Godzina 21:00, przypomnijmy, to punkt kulminacyjny wydarzenia i spotkanie z legendą polskiego rocka, zespołem Lady Punk, obchodzącym 45-lecie swojej działalności artystycznej. Na wspólne świętowanie Dni Gminy Zbuczyn zaprasza wójt gminy Hubert Pasiak. Organizatorem koncertu wielkich jubileuszy jest Urząd Gminy Zbuczyn i Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: A po więcej informacji z Siedlec i regionu zapraszam na portal informacyjny siedlce.sk.pl, a także na nasz fanpage SK Siedlce News na Facebooku.
1: SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski. Od stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w

0: ortografii naszego języka, do których wszyscy powinniśmy się już stosować. Ze mną doktor habilitowana Beata Żywicka, profesor Uniwersytetu w Siedlcach, która opowie nam za chwilę, co dokładnie zmieniło się w ortografii i na przykładach wyjaśni, jak teraz powinno się pisać, żeby to było poprawne.
1: Tak, za wiele się nie zmieniło, ale weszło kilka takich zasadniczych regulacji, o których chciałabym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim należy podkreślić, że te zmiany, które zostały przez Radę Języka Polskiego wprowadzone, to są zmiany, które nie dotyczą ani pisowni fonetycznej, ani pisowni morfologicznej czy historycznej. One skupiają się przede wszystkim na zapisie konwencjonalnym, czyli dotyczą używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej, rozdzielnej oraz użycia łącznika. Zmiany te mają przede wszystkim uprościć, ujednolicić, doprecyzować pisownię niektórych wyrazów oraz połączeń wyrazowych, a także wykluczyć pewne nieścisłości. Pierwsza ważna i niezwykle potrzebna zmiana dotyczy niektórych zasad używania wielkich i małych liter. Od tego roku wielką literą będziemy zapisywać nazwy mieszkańców wsi, miast, dzielnic i osiedli. A więc siedlczanin, siedlczanka, warszawianin, chochołowianin zapiszemy wielką literą, tak jak do tej pory pisaliśmy nazwy mieszkańców kontynentów, państw czy regionów, na przykład Polak, Azjata, Mazowszanin. Wielką literą również będziemy zapisywać nazwy obiektów przestrzeni publicznej, a więc nazwy rond, bulwarów, mostów, ogrodów, parków, cmentarzy, kościołów czy pomników. Na przykład Aleje Ujazdowskie, Rondo El Greca, Ogród Saski, Cmentarz Janowski, Kościół Bożego Ciała, Brama Krakowska. Oba człony zapiszemy wielką literą, a więc zarówno pierwszy wyraz nazywający dowolny obiekt, na przykład aleje, rondo czy ogród, jak i drugi będący indywidualną nazwą konkretnego obiektu, a więc cmentarz Janowski, ogród Saski będą pisane wielkimi literami. Nie zmieniają się natomiast zasady pisowni nazw ulic. Nadal rzeczownik ulica będzie zapisywany małą literą, a zatem ulica Sokołowska, ulica Brzeska, ulica małą literą, nazwa ulicy Sokołowska-Brzeska dużą. Kolejna zmiana dotyczy zapisu nazw marek i wyrobów przemysłowych, nawet pojedynczych egzemplarzy. Dotychczas było tak, że nazwy firm i marek, na przykład Fiat, były zapisywane wielką literą. Natomiast wyrazy nazywające określony egzemplarz danej marki lub też konkretny wyrób małą literą, na przykład jeżdżę białym Fordem. W tym kontekście nazwa samochodu była zapisana małą literą. Od tego roku te nazwy zapisujemy tylko wielką literą, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki, na przykład ciężarówka marki Ford, czy o konkretny egzemplarz, na przykład kupiłam czerwonego Forda. Poza tym wielką literą będziemy zapisywać słowo kometa w nazwach komet, na przykład kometa Haleja. Doprecyzowano również pisownie nazw orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych. Na przykład nagroda imienia Jana Karskiego, order Orła Białego, nagroda rektora za wybitne osiągnięcia naukowe. Wszystkie człony, oprócz oczywiście przyimków i spójników, zapiszemy wielką literą. Uściślono również reguły zapisu wszystkich członów z wyłączeniem przyimków i spójników w wielowyrazowych nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Na przykład Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Apteka pod Orłem, Kino Helios. Ostatecznie, biorąc pod uwagę stabilność pisowni nazw geograficznych, zwłaszcza w obszarach podlegających standaryzacji urzędowej, podtrzymano zapis nazw geograficznych i miejscowych, w których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku. Dotyczy to nazw takich jak Morze Bałtyk, Jezioro Śniardwy, Półwysep Hel, Przylądek Horn, Pustynia Gobi, Wyspa Uznam. A więc wyrazy morze, jezioro, półwysep, przylądek, pustynia, wyspa zapisujemy nadal małą literą. Następna zmiana dotyczy pisowni przymiotników utworzonych od imion i od nazwisk typu Mickiewiczowski, Arystotelesowski, Szekspirowski. Od teraz wszystkie tego typu przymiotniki, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza, a więc odpowiadają na pytanie czyj, czy też jakościowa, na pytanie jaki, zawsze będziemy je zapisywać małą literą. A więc mickiewiczowski sonet, arystotelesowska definicja, szekspirowski dramat zapiszemy małymi literami. Natomiast możemy, ale nie musimy zapisać małą lub wielką literą przymiotniki zakończone na -owy, in -ów, na przykład poezja miłoszowa lub też Zosina sukienka. Tu w zależności od preferencji możemy użyć małych albo wielkich liter. Dopuszcza się także alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, na przykład Kitajec, Żabojad, Szkop, Makaroniarz, Pepik, będziemy mogli zapisywać małą lub wielką literą. I to było pierwszy taki blok zmian, które zaszły w pisowni związanej z zapisywaniem dużą lub małą literą. Druga znacząca zmiana wiąże się z uregulowaniem pisowni łącznej i rozdzielnej oraz z łącznikiem. Z łącznikiem, czyli z krótką kreską określonych wybranych połączeń wyrazowych. Przymiotniki i przysłówki w połączeniu z przeczeniem nie w stopniu wyższym i najwyższym będziemy zapisywali łącznie. Na przykład nie milszy, nie najmilszy, nie weselej, nie najweselej zapiszemy łącznie. Tak jak do tej pory pisaliśmy w stopniu równym, czyli niemiły, niewesoły. Ustanowiono także pisownię łączną przeczenia nie z innymi słowami przymiotnikowymi, bez względu na to, czy zostały użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Od tej pory imię słowy przymiotnikowe typu niepraktykujący, nieprzystosowany, niezdobyty będziemy pisali tylko łącznie. Tak więc zniesiono wyjątek zezwalający na ich świadomą pisownię rozdzielną, która bardzo często też wprowadzała niepotrzebny zamęt do zapisu tych właśnie imię słowów. Ponadto przyjęto łączną pisownię członu pół w wyrazach pół zabawa, pół nauka, pół serio, pół żartem. Wprowadzono pisownię z łącznikiem w wyrazach rozpoczynających się dużą literą, na przykład pół Polka, pół Francuska, pół Kaszub w odniesieniu do osoby będącej w połowie Polką, w połowie Francuską, w połowie Kaszubem. Wprowadzono także jednolitą pisownię cząstek niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą. Na przykład niby artysta, niby romantycznie, niby ludowy, quasi sądy, quasi opiekun, quasi postępowy. I utrzymano pisownię z łącznikiem przed wyrazami rozpoczynającymi się dużą literą, na przykład niby Polak, quasi Anglia. Dopuszczono także wariantywną, czyli łączną lub też rozdzielną pisownię cząstek super, ekstra, eko, wege, mini i tym podobnych. Na przykład super kierowca, ekstra zarobki, ekoturystyka, wegedanie, mini kotlet. Możemy zapisać łącznie, bez spacji lub też rozdzielnie, gdy występują jako samodzielne wyrazy pełniące funkcję oceniającą, czyli taką zbliżoną znaczeniowo do przymiotnika, a nie przedrostka, jak na przykład w wyrazie supermarket. W takich przypadkach możemy odwrócić konstrukcję bez zmiany znaczenia. Na przykład ekstra zarobki pisane łącznie lub ekstra zarobki pisane rozdzielnie, gdy chcemy podkreślić ich funkcję oceniającą, bo są możliwe zarobki ekstra. Podobnie mini kotlet pisany łącznie lub mini kotlet pisany rozdzielnie, bo jest możliwe, że w restauracji zamówimy kotlet w rozmiarze mini. Czy ekożywność zapisywana łącznie lub ekożywność pisana rozłącznie, bo jest możliwa żywność eko. Ujednolicono także zasady pisowni cząstki by, bym, byś ze spójnikami i partykułami. Od tego roku wszystkie wyrazy typu to by, więc by, ponieważ by, czy by będziemy pisali rozłącznie. A więc zgodnie z tą modyfikacją, występujące w dobrze znanym przysłowiu gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, pojawiający się tam spójnik to by, w oryginale pisany łącznie, obecnie zapisalibyśmy rozdzielnie. I ostatnia zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy zapisu równorzędnych par wyrazów brzmiących podobnie lub identycznie, zwykle występujących razem. takich jak tusz-tusz, hop-hop, trzask-prask, hip-hop. Od tego roku takie wyrazy możemy zapisywać w trzech wersjach. Rozdzielnie, ze spacją, tusz-tusz, z łącznikiem, czyli inaczej z dewizem, tusz-łącznik-tusz, lub z przecinkiem, hip-przecinek-hop. Na koniec warto też dodać, że zarówno nowe, jak i stare zasady pisowni będą akceptowane na egzaminach do 2030 roku. Ta reforma, która została wprowadzona obecnie, jest reformą, która przede wszystkim dotyczy tylko wybranych aspektów użycia języka. Należy wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica pierwszej gruntownej reformy ortograficznej przedstawionej w 1936 roku. I najważniejsze ustalenia tejże reformy organizują zasady naszej ortografii, zachowując ważność do dzisiaj. Te zmiany, które zostały wprowadzone od tego roku, przede wszystkim mają na celu uprościć system i wyeliminować pewne niekonsekwencje. Warto też zaznaczyć, że większość wprowadzonych przez Radę zmian uwzględnia zwyczaj językowy Polaków. A zatem zmiany te odnoszą się do rzeczywistego obrazu funkcjonowania języka ukształtowanego przez UZUS.
0: Czyli chodzi też o to, żeby było łatwiej, a nie trudniej.
1: Oczywiście, że tak. Te wszystkie zmiany ukierunkowane są właśnie na to, żeby Polakom łatwiej się pisało, żeby nie musieli skupiać się na tym, w jaki sposób napisać wyraz, a bardziej koncentrowali się na samej formie przekazu tekstu.
0: A w pełni takiej prywatnej opinii, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ułatwią, czy one będą też proste do przyswojenia sobie?
1: Wydaje mi się, że tu nie ma niczego skomplikowanego. Te zmiany przede wszystkim ujednolicają, systematyzują. Nawet tam, gdzie pojawia się wariantywna pisownia, tak jak mamy na przykład w tych wyrazach podobnie czy też identycznie brzmiących. Więc tutaj z tym zapisem nie będzie problemów, dlatego że mówiący będzie mógł sobie wybrać dowolną formę. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, poddające wątpliwość, zasadność niektórych zmian, chociażby z zapisu z łączną pisownią przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym. Niektórzy postulują, że dobrze by było pozostawić taki zapis, jak był dotychczas, a więc pisany rozdzielnie, który jakoby podkreśla sam fakt intensyfikacji cechy, która jest eksponowana, więc w tym przypadku na pewno z przyswojeniem tych zasad nie będzie problemu, dlatego że my te zasady znamy. Chodzi tylko o jakąś tam może delikatną korektę tego, co do tej pory się nauczyliśmy.
0: Jeszcze może warto podkreślić, bo to było wspomniane, ale nie wiem, czy każdy wyłapał, że na egzaminach jednak będzie można stosować się i do starych, i do nowych zasad. Na wszelki wypadek chyba, bo nie wszyscy się tak szybko przyzwyczają.
1: Mogą spać spokojnie, dlatego że według tego nowe i stare zasady będą respektowane do końca 2030 roku.
0: To jeszcze kilka lat.
1: Tak, oczywiście, że tak, więc mamy trochę czasu, żeby z tymi zmianami się zapoznać i je zgłębić.
0: A czy w ogóle takie zmiany w ortografii są wprowadzane często, czy to jednak jest bardzo rzadkie?
1: Nie, to nie są częste zmiany, dlatego że, tak jak wspomniałam na początku, ta pierwsza taka gruntowna reforma wprowadzona w 1936 roku też spotkała się z pewnymi oporami. Kolejna reforma, może nie o takim zakresie, jak była pierwsza, kolejną wprowadzono w 1957. I tak naprawdę od tamtego czasu, a więc od 1957 roku, nie mieliśmy żadnych takich poważnych zmian w zapisie nazw ortograficznych. Natomiast od czasu do czasu, oczywiście Komisja Kultury Języka Polskiego wprowadzała pewne zmiany, na przykład pisownia nie z imię słowami przymiotnikowymi. która była gdzieś tam regulowana, ale to nie były zmiany nagłaśniane, tak jak ta ostatnia. Oczywiście czy słowniki, czy podręczniki dostosowywały się do tych zmian i te zmiany odnotowywały, ale w takim szerokim zakresie te zmiany nie były propagowane.
2: SK Siedlce.
0: Ze mną w radiowym studiu Katarzyna Chacińska, siedlecka dziennikarka, która zbiera pieniądze na kosztowne operacje w związku z postępującą atrofią kości. No właśnie, Kasiu, opowiedz może na początek, co to w ogóle jest za choroba, jak i kiedy się o niej dowiedziałaś, jak ona przebiegała, jak wygląda leczenie?
3: Witam Państwa serdecznie. Właściwie dłuższy czas to nie wiedzieliśmy, co mi jest. Był, nie ukrywam, duży problem z zębami, właściwie z tym, że wypadały białe zęby, czyli takie bez próchnicy. Dosłownie na takim codziennym, miękkim jedzeniu, co było dla mnie przerażające, usłyszałam, że może ta kość jest słabej jakości. Na początku było, że będzie opcja najwyżej po prostu okoronowania, czyli założenie jakiegoś uzupełnienia, tak? Dopiero potem przy różnego rodzaju aktywnościach wyszło, że problem chyba jest w całym organizmie, to znaczy pęknięcia na przykład w stopie podczas jakiegoś intensywniejszego wysiłku, które nie chciały się zasklepić, no i takie liczne, tak? Dużo tego by zlecił. No i w każdym razie te zęby, pamiętam, że ojej, robiliśmy chyba od 16 roku życia ciągle. To już ten stomatolog to był tak wpisany w taki rozkład tygodniowy, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, dlaczego są takie słabe. No niestety już od najmłodszych lat w sumie, jak byłam nastolatką, trzeba było część usunąć. Początkowo liczyliśmy, że po prostu, no nie wiem, wstawimy 2-3 implanty, że zrobimy protezę na implantach. Potem się okazało, że niestety tej kości jest totalnie zero, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To nam pokazał ten proces gojenia, gdzie liczyliśmy i zrobiłam już tą taką najbardziej szczegółową tomografię i to był, pamiętam, taki dzień dla mnie intensywnej pracy i na koniec się dowiedziałam, że pani Kasiu, no jest źle, no nie wiem co pani powiedzieć, chciałbym, żeby pani przyjechała do nas, tak, żebyśmy porozmawiali. Dowiedziałam się, że będzie trudne rozwiązanie, jeśli je znajdziemy, bo raz nie ma opcji protezy, bo nie ma guza szczęki wykształtowanego, co bardzo rzadko się zdarza. Dużo osób powiedziało, można przecież sobie założyć protezę. No nie, ona na czymś też osiada. A weźmy pod uwagę, że u mnie gęstość też wszystkich kości w szczęce jest słaba, więc tak naprawdę no miałabym takiego kłapacza przysłowiowego, którego bym musiała wyjmować, bo bym mógł uszkodzić struktury obok, czyli kości jarzmowe, inne. Jestem też alergikiem, więc podklejanie czegoś, bawienie się w to nie wchodziło w ogóle w grę. Nie byli mi w stanie nic zaproponować. Na implanty pożegnaliśmy już gdzieś te nadzieje. Może tu słuchacze nie wiedzą. Implanty się integrują z jakąkolwiek ilością, jakąś tam małą naszej kości. No i no był taki moment kryzysu, pamiętam. To wtedy właśnie była jesień, że nie ma wyjścia. Gdzieś znajomi też szukali rozwiązania, rodzina. Padło hasło, żeby właśnie się udać do konsultanta krajowego z chirurgii szczękowej, który powiedział, że no faktycznie gdzieś, może nie powiedział trudne, ale no to nie ma takich tak przypadków. Powiedział, że pierwszy raz tak widzi taki zanik kości, co nie znaczy, że nie ma specjalistów, którzy nie poradzą sobie z tym. Odesłał mnie do mojego obecnego chirurga, który też mi nie obiecywał gruszek na wierzbie. Powiedział, że będzie ciężko, bo nie wie, czy jest w stanie na tyle przeszczepić szczękę, bo nie wiemy, ile tak naprawdę, bo tu będzie też uściśle nie jedna operacja, tylko liczymy, że kilkanaście. W tym sensie, że nie wiemy, ile będzie trzeba przeszczepów, żeby ten materiał kostny, o ile powstanie, pozwolił nam coś zrobić na tym. I nie wiemy potem też, ile będzie tych operacji, jeśli chodzi o wszczepień. Na pewno chcemy je zredukować do jak najmniejszej ilości, bo to jest bardzo duża ingerencja, tak, dla człowieka, zwłaszcza jak, no ja myślę, że jeszcze stara nie jestem. Ja naprawdę po drugiej operacji mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest ciężko, tak? Jest ciężko z bólem, jest ciężko z rekonwalescencją, to nie jest takie hop-siup nawet, jak ktoś ma te środki. Na pewno jest to duża ingerencja. No najlepiej pobrać materiał z własnej kości. Zawsze jest ta obawa, czy się przeszczep udał, trzeba chuchać, dmuchać na siebie, więc jest to też taka trochę droga pełna wyrzeczeń. Dużo rzeczy byśmy chcieli, trzeba z nich zrezygnować. No i ta niepewność chyba jest najgorsza. No i to, że mimo, że płacimy składki wszyscy gdzieś, no nie jest to refundowane, co dla mnie na przykład do dzisiaj, powiem szczerze, nie jest zrozumiałe, że wiele rzeczy nie jest refundowane, że nie możemy poprosić o pomoc, bo naprawdę jestem w stanie się wczuć w tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiem, że jest ogrom ludzi i nie mogą się doprosić o leczenie i no, to jest przykre, tak? Więc w sumie tak to wygląda. Jeśli te przeszczepy się udadzą, nie wiem ile będzie. Na razie jestem po drugim przeszczepie. Drugi był w połowie października. Będę miała decyzję, co dalej. No liczymy, że jeśli nam uda coś się zrobić, ten koszt może wyjść do 300 tysięcy. Wszystko jest kwestią, ile będzie potrzeba tych przeszczepów, na ile one się przyjmą, jak organizm zareaguje, czyli tu jest taka już współpraca chirurga, laryngologa, anestezjologów, dwóch lekarzy właściwie, chirurgów szczękowych, dwóch. Więc całego, że tak powiem, całej ekipy tutaj. I pacjenta, tak, też, który, gdzie pacjent w tym wypadku ja nie wyobrażam sobie też, no, nie pracować, nie przebywać z ludźmi, lubię swoją pracę, lubię swój zawód. I chciałbym to wszystko połączyć. No, smutno jest na pewno, że człowiek musi, zostaje z tym sam, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. No, to są kosmiczne kwoty.
4: A czy w ogóle orientujesz się, jak ta operacja wszczepienia takiego implantu przebiega? Jak to wygląda tak od strony technicznej?
3: Najlepiej jest brać z własnej kości, tak? Własny materiał. I tak to też jest wykorzystywane. Nie wiem, mogę tam techniki profesora zdradzać. Ale tak, jest brany własny materiał. Łączony jest z materiałem też, który jest przeszczepiany, jest gdzieś tam zamawiany, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest od krowy na pewno, czy gdzieś. W każdym bądź razie jest usuwany stan zapalny, jest przeszczepiane. W przypadku moim na pewno wiem, że po pierwszej operacji była przeszczepiana i robiona plastyka całej błony, bo niestety nam zawaliło się, dosłownie zawaliła nam się ta lewa strona po prostu przy otwarciu szczęki. Trzeba było tworzyć wszystkie błony śluzowe. No i obok nos. Więc tak naprawdę też, żeby nie było połączenia zatoka nos, moja operacja pierwsza trwała tak od 12 do 19, no bo były te komplikacje. I pamiętam drugi dzień po wstaniu, że nie robię, ja już mam dosyć, już ból gdzieś mnie przerósł i w pewnym momencie chciałam się wycofać. Tylko jak człowiek nie ma rozwiązania, to bierze to, co jest i na drugą już gdzieś tam tą głowę przygotowywałam. Chociaż był strach, że no nie będę miała pracy, że nikt nie będzie chciał takiego pracownika, że jestem tymi trochę operacjami ograniczona, no i że ten koszt, nie ukrywam, gdzieś mam w głowie, że nie mogę nie pracować, nie jestem w stanie zarobić na swoje operacje i to też jest dla mnie ciężkie, bo wiem, ile osób jest potrzebujących, a z jednej strony no taką decyzję też musiałam podjąć, żeby zgodzić się na założenie tej zbiórki, bo byłam chyba osobą, która najmniej chciała, bo prosić o pomoc jest naprawdę też ciężko, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie oddać temu drugiemu człowiekowi tej pomocy finansowej. I też jest taka presja, żeby gdzieś być może dobrym człowiekiem po prostu, żeby ci ludzie wiedzieli, że tej szansy nie zmarnowaliśmy. Tego się bałam, czy będę w stanie tyle dobra dawać, żeby gdzieś też dać takie świadectwo, że że zasłużyłam dosłownie na tą pomoc. To też jest dla mnie taki bicz, dosłownie.
4: Może powiedzmy w ogóle, gdzie odbywa się zbiórka, jak ją znaleźć?
3: Decyzją tutaj dwóch fundacji w sumie odbiera się dwutorowo. Czyli tak, ze względu na obszar ogólnopolski wyszliśmy z Się Pomaga, gdzie w całej Polsce zrobiłam maraton, żeby zebrać całą dokumentację, bo tutaj jest to sprawdzane wzdłuż i wszerz, wszystko konkretnie bardzo. I też liczyłam się z tym nagłośnieniem i to też jest z jednej strony przerażające, bo wiem, że no gdzieś nie chciałabym być wytykana, a to ta chora, tak? Jest gdzieś to w głowie, że chcemy być uważani jako normalni ludzie, zdrowi ludzie przede wszystkim i dwutorowo przez właśnie została Caritas Diecezji Siedleckiej jako subkonto. Tak te fundacje zadecydowały, żeby to połączyć. No ja nie zajmuję się tak prowadzeniem. Tutaj też szukaliśmy ludzi, którzy właściwie przyjaciół, którzy będą chcieli coś pomóc. Każdy coś od siebie po pół godziny. Okazało się, że to jest bardzo dużo pracy. Ja innych zareklamowałabym, chętnie siebie nie umiem. No niestety szef trochę w dziurawych butach chodzi. No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że na pewno będę wdzięczna wszystkim, którzy zechcą wesprzeć. Dla mnie to nie jest znaczeniem, czy ktoś wesprze mnie złotówką, 2 złote, 5, da więcej, albo nawet dobrym słowem, jeśli go nie stać w danej chwili, bo wiele osób zapomina o tym, że dla chorego też jest ważne te dobre słowo. Te dobre słowo usłyszane każdego dnia. Takie, że da radę, że coś fajnie zrobił. Czasem tego brakuje. I to też daje siłę. Daje siłę, żeby właśnie wstać każdego dnia i iść do przodu.
4: Jak w ogóle wygląda twoje życie z tą chorobą tak na co dzień? Jak ci to utrudnia życie? Może o tym powiedzmy.
3: Na pewno jedzenie. No nie gryzę. Tu już wiedzą znajomi, że ja nie zjem z ludźmi, bo bym się bardzo czuła skrępowana, bo jest mi ciężko w tej chwili po operacji, no bo są dziury, może nie rany już, puste dziury. Musiałam się nauczyć inaczej artykułować mowę, tak żeby nie było widać tych braków zębowych już, bo usunęliśmy tak całą lewą i prawą stronę z tego względu, że raz już to już i tak było do usunięcia, więc to była kwestia czasu, dwa no, to stanowiło ognisko zapalne, które miało wpływ na cały organizm, a do operacji tak już tego stanu zapalnego no przynajmniej do przeszczepów nie mogło być. Jest gdzieś takie poczucie nawet na wydarzeniach, że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem, że no gdzieś tych zębów nie ma po prostu. I chciałabym też z całego serca no, podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli i wierzą we mnie, którzy zdecydowali się jakieś swoje środki finansowe przekazać mi, no bo to dzięki wam państwo ja miałam szansę podjąć się nawet już tych dwóch operacji. Jestem bardzo za to wdzięczna i dla mnie to też jest taka motywacja, żeby dbać o siebie jako pacjent, żeby po prostu te przeszczepy się przyjęły. Też chciałabym po prostu podziękować tym wszystkim, na których po prostu mogę liczyć, którzy nie traktują mnie jako osoby chorej, ale po prostu Kasię. Kasię, która myślę, że która cały czas jest z wami, z państwem. Ta Kasia się nie zmieniła naprawdę mimo problemów zdrowotnych. Ta Kasia tak, może czasem jest smutniejsza, czasem ma gorszy humor. Myślę, że każdy z nas ma gorszy, czasem przeżywa, ale myślę, że państwo też jak macie jakiś problem rozumieją, że czasem mamy ten spadek i tu dlatego też bardzo dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów, za bardzo dużo pozytywnej takiej energii, którą ludzie dają. Ja może tak nie mam okazji podziękować. Ja pewnie się do przemówień nie nadaję, bo ostatnio popłynęłam totalnie i już mi się głos załamał, ale no z całego serducha bardzo dziękuję. Jak na wydarzeniu widzicie, że jestem smutna, także możecie się uśmiechnąć, bo taki uśmiech naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze i za niego bardzo dziękuję. Jest bardzo osobie chorej naprawdę potrzebny, bo i bardzo dużo daje, także dziękuję.
4: A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Kasia Chacińska, która walczy z postępującą atrofią kości i potrzebuje znacznych sum pieniędzy na leczenie. Zbiórkę na rzecz Kasi znajdziecie w portalu Siepomaga, a także możecie wspierać subkonto Kasi, które prowadzi siedlecka Caritas.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
4: Monika Półbratek, czas na magazyn Radia SK Siedlce. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Siedlcach świętuje w tym roku okrągły jubileusz, 25-lecie hospicjum i zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ze mną dyrektor siedleckiego SPZOZ-u.
5: Angelika Mroziewicz, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Siedlcach.
4: W budynku przy ulicy Bema, w którym hospicjum i ZOL są zlokalizowane, przeprowadzony został także gruntowny remont.
5: Tak, nasz szpital przy ulicy Bema, gdzie mieści się zakład opieki leczniczej oraz hospicjum, czyli to jest tutaj, gdzie pełnimy opiekę długoterminową, paliatywną, świętujemy jubileusz 25-lecia. Tak naprawdę od 2000 roku był początek naszego hospicjum, następnie ZOL-u, a hospicjum domowe rozpoczęło działalność 1 stycznia 2001 roku. I to wpisuje się w taki jubileusz 25-lecia akurat w roku 2026, w związku z tym, że też możemy pięknie uczcić ten jubileusz tym, że udało nam się pozyskać środki z projektu Interreg Next Polska Ukraina, gdzie od marszałka otrzymaliśmy dofinansowanie i w sumie dzięki temu wsparciu na kwotę ponad 2 miliony złotych pozyskaliśmy i zrobiliśmy dodatkowe doposażenie, remont wnętrza i dodatkowe inwestycje na kwotę prawie 9 milionów złotych, ponieważ tutaj duże wsparcie i też ogromne podziękowania kierujemy do prezydenta miasta Siedlce, pana Tomasza Chaponowicza oraz radnych miasta Siedlce, gdzie ponad 4 miliony złotych to właśnie jest ze środków z budżetu miasta Siedlce, tak żebyśmy mogli wykonać ten remont. Na czym te zmiany polegały? Od minus 1 poziomu po zewnętrzne schody, a to co najważniejsze to wymiana, nowa wentylacja dla pacjentów, dla personelu, a także tlenoterapia. To jest jedno z najważniejszych naszych inwestycji. Został również wyremontowane i zamontowane energooszczędne LED-owe oświetlenie. Został zakupiony nowy tabor, sprzęt medyczny, tabor logistyczny, samochód dostawczy, karetka. I tutaj cały remont to jest ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. To jest ogromna powierzchnia i ogromne przedsięwzięcie przez 2 lata, ponieważ 17 maja 2024 roku została podpisana umowa i zostały rozpoczęte te działania. Podkreślam, że ten remont był wykonywany przy pracy całego szpitala, więc jest to ogromne przedsięwzięcie i tutaj ogromny ukłon w kierunku naszych pracowników, którzy i personelu, którzy dzięki ich staraniom mogliśmy bez zamykania poszczególnych oddziałów, ograniczania liczby łóżek tak naprawdę pracować i być dla naszych pacjentów.
4: Na tej inwestycji zyskają pacjenci, ale też na pewno kadra.
5: Oczywiście, dzięki tej inwestycji będzie zdecydowanie lepszy komfort pracy i dla personelu. Zostały powiększone otwory na drzwi, dzięki temu będzie lepsza logistyka z łóżkami dla pacjentów. I sama ta wentylacja to też inny komfort jest pracy w nowym otoczeniu, które teraz spełnia wymogi obecnych naszych standardów i dzięki tym wszystkim działaniom właśnie podwyższamy standard tej opieki, możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie w opiece paliatywnej. Dodatkowo też rozwinęliśmy działalność naszego hospicjum domowego, który obecnie opiekuje się 40 pacjentami, a wcześniej jeszcze przed remontem, kiedy nie mieliśmy też dodatkowego samochodu i personelu, który mógłby się zaopiekować naszymi pacjentami, to było mniej niż 20 pacjentów, więc podwoiliśmy. Potrzeby są duże, ponieważ na dziś oczekuje dalej do hospicjum domowego 33 pacjentów w kolejce, więc nieustannie pracujemy nad tym, żeby rozwijać się i tą opiekę na jak najwyższym poziomie świadczyć. Nasz szpital przy ulicy Bema to 122 łóżka pacjentów, 130 pracowników.
4: Z okazji jubileuszu odsłonięto też pamiątkową tablicę.
5: Tak, z okazji jubileuszu stwierdziliśmy, że to jest ten czas, gdzie chcielibyśmy wyróżnić osobę, która najbardziej przyczyniła się do otwarcia naszego hospicjum i była osobą bardzo empatyczną. Ciężko zastąpić takiego człowieka. Wspominamy ogromnie z ciepłem i życzliwością i tęsknotą świętej pamięci lekarza pana Karola Wilka. Także to jest ten moment, gdzie chcielibyśmy oddać ten hołd jego pracy. Jesteśmy naprawdę poruszeni, wzruszeni historią. Zachęcam Państwa, mam nadzieję, że będzie więcej informacji na temat historii pracy zawodowej pana Karola Wilka.
6: Miasto Siedlce jak zwykle wspiera takie inicjatywy. Tym razem był to projekt Interregio dosyć dużej wartości. Wsparliśmy ten projekt kwotą około 4 milionów złotych, ale to wszystko po to, żeby nasi mieszkańcy czy mieszkańcy regionu mogli w godnych warunkach przebywać. No akurat w szpitalu, jeżeli jest taka sytuacja ciężka. 25-lecie jubileusz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum. Duże, piękne święto i uroczystość. Dziękuję w imieniu pana prezydenta Tomasza Chaponowicza i swoim wszystkim pracownikom za ich wzorową służbę, za to, że godnie postępują, że dają tym ludziom nadzieję i otwarte serce. I to jest chyba najważniejsze, a obiekt wyremontowany, który mogliśmy zobaczyć, jest naprawdę przepiękny i w takich standardach, które po prostu odpowiadają XXI wiekowi.
4: Podsumowuje wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak.
2: SK Siedlce.
4: Pozostajemy w temacie inwestycji. Na kilka takich, które mają zostać zrealizowane w mieście, samorząd pozyskał niedawno dotacje z mazowieckich programów wsparcia. O szczegółach powie nam Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce.
7: W pięciu naborach, w takich pięciu programach pozyskaliśmy środki dla miasta Siedlce, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy samorządowi województwa mazowieckiego. I te programy, w których startowaliśmy, to Mazowsze pomaga i tutaj pozyskaliśmy 1 200 000. To będzie na remonty też ulic w mieście Siedlce, które jeszcze zdecydujemy, które ulice. Ale również w ramach Mazowsza dla klimatu pozyskaliśmy 200 000 na wymianę jeszcze oświetlenia ulicznego. Część już w tej chwili rozpoczynamy pracę nad wymianą w ramach pożyczki, którą uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach KPO, a to już jest dotacja, czyli bezzwrotna, więc to sobie tutaj uzupełniamy troszeczkę, ale też również pozyskaliśmy środki z takiego programu Mazowsze dla czystego powietrza i tutaj jedną z kamienic, która jest w zasobach miasta podłączymy po prostu pod tak zwane ciepło systemowe, czyli pod ciepło, które dostarcza PEC. Do tej pory w tych kamienicach, tam gdzie mamy te mieszkania komunalne, były po prostu kuchnie węglowe, więc tutaj troszeczkę już pójdziemy, że tak powiem, raz, że ekologicznie, ale też i no, polepszymy warunki życia dla tych mieszkańców. Ten projekt, który składaliśmy, nazywa się Modernizacja systemu ogrzewania w Siedlcach. To udało nam się pozyskać kwotę ponad 100 000 zł, tam 101 000 zł. I również w ramach takiego programu Mazowsze dla zabytków pozyskaliśmy niedużą kwotę, bo 50 000, ale wnioskowaliśmy o 66, więc tu jest niewielka różnica, na renowację lustra, zabytkowego lustra, które znajduje się obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a jest to lustro właśnie jeszcze z czasów księżnej Ogińskiej. Tak, tutaj mamy taką informację, takiego odkrycia, można powiedzieć, że tutaj pani konserwator dokonała, więc tutaj pozyskaliśmy właśnie te środki na renowację tego lustra i też jeden z naszych ogródków działkowych, znaczy jeden z rodzinnych ogródków działkowych również pozyskał również środki na prace, które sobie właśnie tam zaplanowane. Część tych środków będzie właśnie z samorządu województwa mazowieckiego, a część z budżetu miasta Siedlce.
2: SK Siedlce.
0: A teraz zapowiedź tradycyjnego już wydarzenia sportowego, które jednocześnie ma wymiar pomocowy i integracyjny. Przed nami tegoroczny charytatywny paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
8: Dorota Wyryszczyńska, dyrektor działu relacji Arche.
9: Małgorzata Pająk, organizator paratriatlonu.
4: Charytatywny paratriatlon już od lat odbywa się w regionie, w Janowie Podlaskim, więc w stosunkowo niedalekiej odległości od Siedlec. Jakie plany w tym roku?
8: Tak, jest już 9. edycja paratriatlonu Kraina Bugu. Co ważne, w tym roku zmieniamy zasady. Ważne jest to, że jedna osoba w składzie tej drużyny powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub kartę emeryta rencisty. Są to pierwsze zawody stricte integracyjne. Drużyny w paratriatlonie mogą składać się z 3 bądź z 4 osób, z czego każda z tych osób pokonuje inny dystans. Są to zawody sztafetowe.
9: Jedna osoba pokonuje bieg 6 km, druga spływ kajakowy 10 km i 17 km ma trasa rowerowa.
8: Warto zaznaczyć, że to nie są tylko zawody sportowe dla zawodowców czy chociażby amatorów, ale to jest też piknik rodzinny. Zachęcamy, jest to niedaleka odległość od Siedlec. Podczas tego wydarzenia organizowane są i warsztaty, takie malarskie, plastyczne, kreatywne, organizowane przez Fundację Leny Grochowskiej, ale również bezpłatne biegi dla najmłodszych dzieci, co tworzy to wydarzenie otwartym, wyjątkowym i naprawdę ciepłym, niekoniecznie stricte sportowym dla osób, które wolą spędzać czas po prostu na świeżym powietrzu.
9: To wydarzenie to nie jest tylko sport. To czysta integracja oraz pomoc. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundację Leny Grochowskiej.
4: Z tego, co panie mówiły, to też z roku na rok ta impreza się cieszy większym powodzeniem i większa też liczba mieszkańców tutaj z naszych okolic tam przyjeżdża.
8: Tak, trzeba przyznać, że już te zawody są bardzo rozpoznawalne tutaj w naszym regionie. Przynajmniej połowa uczestników, czy też kibiców przyjeżdża z Siedlec i okolic, żeby być na tym takim wydarzeniu integracyjnym.
9: Zapraszamy wszystkich z regionu, aby przyjechali kibicować, poczuli te emocje niesamowite i wsparli naszą akcję, charytatywną misję. Wszystkie szczegóły wydarzenia znajdą Państwo na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Czekamy na Państwa.
4: Do kiedy trwają zapisy?
8: Zapisy już ruszyły, także zachęcamy do odwiedzenia strony Paratriatlon Kraina Bugu. Zapisy trwają aż do końca sierpnia, natomiast warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce.
9: Zapraszamy Państwa jako kibiców, ale również zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować.
8: Oczywiście oprócz tego, że jest to i piknik rodzinny, i wydarzenie sportowe, charytatywne, są też nagrody. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, czyli tak naprawdę najkrótszy sztafetowy czas, może wygrać 4000 zł w postaci vouchera do hoteli, ale też nagrody rzeczowe. Osoby indywidualnie biorące udział w wydarzeniu również zostaną nagrodzone. Także zapraszam, zachęcam, bo myślę, że warto.
4: Czy znany jest jakiś program tego wydarzenia, w jakich godzinach się będzie odbywało i mniej więcej co, kiedy?
9: Oficjalne otwarcie paratriatlonu Kraina Bugu rozpoczyna się o godzinie 10 i trwać będzie do godziny około 16.
8: Kajakarze, co warto zaznaczyć, startują z Gnojna również o godzinie 10. My oczywiście zapewniamy transport na start. Start w kategorii bieg rozpocznie się o godzinie 10.30. A rowerzyści wystartują o 12.30. Planowany powrót kajakarzy z Serpelis, bo tam jest meta, na godzinę 14. I mamy nadzieję, że o 16 uda się nagrodzić już zwycięzców i spotkać się na wspólnym integracyjnym ognisku.
4: Ilu w poprzednich latach w ogóle było zawodników?
8: Och, w ostatniej edycji wystartowało 300 osób. Drugie tyle to byli kibice, ale kibice też jakby stworzeni z rodzin, ale też i współpracowników, bo bardzo dużo firm startuje w takiej imprezie jako wydarzenie integracyjne, firmowe traktują starty w paratriatlonie. Pierwsza edycja była mniejsza, było dużo zawodowców, osób nastawionych na takie wyniki swoje prywatne, mocno zawodowe. Teraz widzimy, że jest to taka bardziej integracyjna, rekreacyjna impreza, także naprawdę każdy może wziąć w niej udział.
9: Zapraszamy sponsorów z regionu właśnie Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, aby wsparli naszą akcję. Zachęcamy sponsorów do wzięcia udziału i wspomożenia nas w tej inicjatywie. Już 5 września wystartuje 9. charytatywny paratriatlon Kraina Bugu w zamku w Janowie Podlaskim. Zapraszamy Państwa jako kibice lub zachęcamy zebrać własną drużynę i wystartować. Zgłoszenia na stronie paratriatlonkrainabugu.pl. Cały dochód z wydarzenia wspiera Fundacja Leny Grochowskiej. 3 dyscypliny, setki serc, 0 barier. Duże sportowe emocje. Serdecznie zapraszamy na paratriatlon Kraina Bugu we wschodniej Polsce.
2: SK Siedlce.
0: Miejski Klub Młodzieżowy w Siedlcach działa od początku czerwca i codziennie w dni robocze zaprasza młodzież w wieku od 12 lat. Zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Sienkiewicza 32. W uroczystym otwarciu obiektu wziął udział prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz.
10: Takie miejsce Pana zdaniem jest potrzebne w Siedlcach?
11: Nie tylko moim zdaniem, zdaniem wielu osób, które pracują z młodzieżą i mam nadzieję, że też zdaniem samej młodzieży. Chcemy, żeby to nie była kolejna instytucja w naszym mieście, tylko chcemy, żeby to była taka przestrzeń do spędzania czasu, przestrzeń do rozwoju osobistego dla młodzieży, przestrzeń do wymiany poglądów, przestrzeń do być może brania udziału w tym, co jest dla tej młodzieży ciekawe. Także ufam, że to miejsce będzie żyło. Fajne jest to, że same organizacje pozarządowe chcą się włączyć w organizację tego miejsca, że też wychodzą z pewną ofertą różnego rodzaju zajęć, więc oddajemy do używania przestrzeń dla dzieci, dla młodzieży. Oddajemy im to miejsce do dyspozycji.
10: Czy Waszym zdaniem taki klub młodzieżowy w Siedlcach jest potrzebny?
12: Według mnie dla niektórych osób oczywiście może się przydać, ale jest też wiele różnych placów zabaw, nad zalewem można posiedzieć, ale może się przydać dla niektórych osób.
13: Moim zdaniem też. No.
10: A w ogóle dużo jest takich miejsc w Siedlcach, gdzie można spędzać czas, czy tak różnie z tym bywa?
14: Chyba nie jest aż tak dużo, a fajnie, że takie coś powstanie.
12: Przede wszystkim myślę, że park, Siedlce.
15: A to też zależy od zainteresowań moim zdaniem, bo jeżeli, no, znaczy rozrasta się w Siedlcach ta liczba miejsc, w których można spędzać czas swój, ale myślę, że jest sporo takich miejsc ogólnie.
10: A myślisz, że klub się przyda?
15: Na pewno się przyda, nigdy za wiele takich miejsc, bo jest to no, fajny sposób, żeby spędzić czas lub no, po prostu jakby ponudzić się choćby w takim miejscu.
14: Tak, jest potrzebny. Myślę, że tutaj wiele osób znajdzie jakby swoją pasję i będzie mógł sobie po prostu spędzać miło czas.
16: No, zależy od osoby, ale raczej tak.
17: Wydaje mi się, że tak. No, myślę, że tak, bo to jest fajne miejsce do spędzenia czasu. No i to jest integrowanie się z rówieśnikami.
18: Moim zdaniem tak, bo można się spotkać z różnymi ludźmi.
10: Czy w ogóle jest w Siedlcach gdzie spędzać czas?
17: Nie ma, w ogóle nie ma.
19: Macie to palku może.
18: No to jest takie miejsce fajne, właśnie do spotkania się.
10: Tutaj będą też różne warsztaty prowadzone. Czy będziecie chętne, żeby brać udział w czymś takim?
17: Tak. No zależy, jakie będą warsztaty.
18: No tak.
10: Czyli zależy od tematu?
18: Tak.
14: No nie wiem, chyba raczej nie.
10: A w ogóle uważacie, że takie miejsce jest potrzebne, klub dla młodzieży?
20: Uważam, że jest potrzebne, ale nie każdy będzie z niego korzystał, bo nie każdy ma na to czas.
21: Dominik Szyniawski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce. Tak, naszym zdaniem takie miejsce jest potrzebne. To miejsce pozwoli na współpracę z osobami starszymi. Dzięki temu miejscu będziemy mogli się spotykać, rozmawiać o ważnych tematach. Wreszcie w mieście jest miejsce, gdzie młodzież będzie zauważana.
22: Jakub Kowalczyk. Również zgadzam się z tym, co powiedział mój poprzednik Dominik. No takie miejsce jest potrzebne dla młodzieży. Tutaj mają szansę na rozwój, na to, żeby wspólnie rozwijać swoje zainteresowania, ale czuć się też w takiej wspólnocie, prawda? To jest chyba najważniejsze, że w końcu jest takie miejsce, gdzie młodzież może się spotkać, spędzić wspólnie czas i cieszyć się po prostu sobą.
23: Witam, nazywam się Mikołajczuk Maja.
1: Dlaczego takie miejsce jest bardzo ważne? Moim zdaniem teraz w czasach internetu, gdzie wszyscy spotykamy się na różnych mediach społecznościowych, rozmawiamy poprzez różne właśnie komunikatory, myślę, że takie miejsce jest naprawdę bardzo potrzebne. Takie miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać razem, w coś pograć, jakieś lekcje odrobić, na przykład nie każdy, wiadomo, ma warunki w domu. Czy to młodsze rodzeństwo, remont? Naprawdę uważam, że jest to super inicjatywa i mam nadzieję, że będzie służyła jak największej ilości osób.
3: Katarzyna Dobiniańska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. To jest miejsce, tak naprawdę przestrzeń dla młodzieży, miejski klub młodzieżowy, do którego zapraszamy każdego, kto będzie miał ochotę, w wieku 12 lat i więcej. Taka dyskusja się pojawiła wśród młodzieży, ale też wśród nas, specjalistów, że warto by było znaleźć taką przestrzeń, w której młodzi ludzie mogliby odnaleźć siebie, w której będą mogli uczyć się różnego rodzaju rzeczy, ale w taki przyjazny sposób. Nie chodzi tutaj o naukę matematyki czy fizyki, tylko o naukę życia tak naprawdę. Stąd też współpracujemy z wieloma organizacjami, na dzień dzisiejszy z 7, które będą realizowały tutaj zajęcia. Harmonogram będzie umieszczony na stronie internetowej miasta Siedlce, tak żeby można było zobaczyć, co takiego ciekawego się dzieje. Natomiast co nie zmienia faktu, że klub jest otwarty codziennie od godziny 14 do godziny 19 i oprócz młodzieży, to skoro mam taką możliwość, to ja również zachęcam tych wszystkich Państwa, którzy macie jakiś świetny pomysł, którzy macie jakąś pasję, którą byście się chcieli podzielić z młodymi ludźmi, żeby pokazać im, że tak naprawdę szkoła jest super ważna. Jest, bo daje nam, że tak powiem, start w przyszłość, ale że można realizować różnego rodzaju pasje i że pasja może stać się później pracą. W związku z tym zachęcam też Państwa do tego, żebyście współuczestniczyli w tworzeniu tego klubu, bo tak naprawdę to jest to wszystko, co my możemy dzisiaj młodzieży dać, czyli czas i siebie samego. Współpracujemy tutaj wśród organizacji pozarządowych również z psychologami, z psychoterapeutami. Będzie konsultacja z panią prawnik, z panią Agnieszką Świerczewską, która też będzie młodym ludziom podpowiadała w kontekście prawnym, co można, czego nie można, na co należy zwracać uwagę, w jaki sposób mogą też zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo na tym nam zależy. Mamy świadomość, że jest wiele sytuacji bardzo trudnych i że młodzież bardzo często o tych sytuacjach trudnych nie mówi, a potem ponosi z tego tytułu różnego rodzaju konsekwencje. No bo jeśli u mnie w domu źle się dzieje i w związku z tym zawalam szkołę, no to dostaję informację o tym, że jestem wagarowiczem, tak? No i nie sztuka bawić się w wagary w tym momencie, tylko sztuka jest tak zaopiekować tego młodego człowieka, żeby on czuł się bezpiecznie i żeby wiedział, że nie jest w tej sytuacji sam i co można w tej sytuacji po prostu zrobić.
13: Tomasz Marciniuk, prezes Fundacji Odpowiedzialny za Przyszłość. To, co chcemy zrobić tutaj dokładnie w Miejskim Klubie Młodzieżowym, to są warsztaty z komunikacji i autoprezentacji. Komunikatory różnego rodzaju, messengery, WhatsAppy i tak dalej, to są wasze główne źródła komunikacji z innymi, ale jest jeszcze ten taki klasyczny model komunikacji, jakiego używamy teraz, czyli rozmowa, spotkanie, i ten klub ma być miejscem, które będzie temu niesamowicie służyło. A z drugiej strony to wszystko wam się bardzo przyda, bo za chwilę odpowiedzi ustne, egzaminy, wystąpienia na jakichś akademiach, później też rozmowy kwalifikacyjne o pracę, ale także między wami. Ja jestem przekonany, że tutaj chłopaki, dziewczyny, znacznie lepiej wam się będzie rozmawiało i pewnie znacznie łatwiej będzie wam nawiązywać relacje, kiedy będziecie mogli usłyszeć tembr głosu drugiej osoby, poczuć ich pasję, bo to jest doskonały sposób na to, żeby zarażać się różnego rodzaju pasjami, zainteresowaniami i tak dalej, doświadczeniami, kiedy będziecie to robili bezpośrednio. To nie jest łatwe. Podam wam taki przykład, z którym być może się spotykacie w domu, takiego zwykłego komunikowania. I nawet kiedy rozmawiamy i się widzimy, nie zawsze możemy się zrozumieć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakich pewnie są miliony w domach, gdzie tam mama przygotowała zupę, tata wraca do domu po pracy, siada, mama podaje tą zupę jeszcze ładnie przyzdobioną zielonym listkiem. No i tata, jak to facet jest konkretny, zawsze lubi wiedzieć. Nie? Więc pytanie taty przy tym stole, czysto właśnie takie z ciekawości, a co to jest to zielone w tej zupie? Jak odpowiada mama? Jak ci się nie podoba, to jutro sobie sam gotujesz. I to jest bardzo częsta odpowiedź na pytanie o to, co to jest to zielone w tej zupie. Dlatego, że my nie tylko wypowiadamy słowa, ale jeszcze wypowiadamy je w różnych kontekstach i w inny sposób je czasem odbieramy. Więc trochę o tym, jak technicznie radzić sobie z wystąpieniami publicznymi wtedy, kiedy łapiemy zadyszkę, kiedy brakuje nam trochę tlenu, gardło nas ściska. Czasami, jak są wypowiedzi do telewizji, to się bujamy i później operatorzy mają trudności ze złapaniem nas w tym momencie, w którym jesteśmy. O tym wszystkim, ale przede wszystkim o tym, jak świat jest piękny, kiedy się go też opisuje słowem. Jak bardzo potrafimy się zachwycać tym, co na co dzień, kiedy czytamy albo tylko i wyłącznie gdzieś tam obserwujemy w internecie, wydaje się nudne i powszednie, to wszystko może być naprawdę pasjonujące. I Siedlce też są takim miejscem. I wierzę, że to miejsce też będzie służyło temu, żebyśmy rozwijali swoje pasje. A jeśli się znajdą wśród tych osób młodych, przyszli dziennikarze i ludzie, którzy by chcieli się z komunikacją związać na dobre, no to też tutaj zaprosimy przynajmniej kilka osób znanych, rozpoznawalnych, które osiągnęły sukcesy na tej ścieżce dziennikarskiej, więc na takie spotkania też Was będziemy tutaj zapraszali. Dzięki bardzo i zapraszam wszystkich.
5: Nazywam się Iza, jestem prezeską Fundacji Wzrastamy, która już 2 lata tak naprawdę dla Was działa na terenie naszego miasta, w trochę innym miejscu niedaleko. Jestem mega szczęśliwa, że to miejsce powstało, bo tak naprawdę moja droga z tym, co robię teraz, zaczęła się od moich synów, którzy byli w Waszym wieku i wiem, z jakimi trudnościami się zmagali. Stąd mam dla Was propozycję różnego rodzaju warsztatów wzmacniających Waszą odporność psychiczną. No po to, żebyście łatwiej sobie mogli radzić w przyszłości, żeby było Wam

0: będzie na stronie.
1: Tomasz Sikorski, prezes klubu szachowego Skoczek Sielce. Zapraszamy do wykonania pierwszego ruchu.
2: Szachy są jak życie. Wszyscy szukamy najlepszych ruchów. Jakby ktoś chciał zagłębić się w głębie 64 pól, które mają nieograniczone możliwości. Nie wiem, czy wiecie, możliwości w szachach jest więcej niż ogólnie piasku na ziemi. Możliwości ruchu. Więc każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszamy na nasze zajęcia szachowe wtorki od 17 do 19 w czerwcu. Plus jeszcze będzie też spotkanie tutaj odnośnie psychologii, sportu, walki ze stresem. Szczegóły jeszcze będą udostępnione 21 i 23 czerwca.
3: Nazywam się Cezary Szewczyk, tworzę graffiti, murale, jestem grafikiem, tworzę pod pseudonimem Erwiner86. W tym miejscu reprezentuję swoje stowarzyszenie Urban Hub, jesteśmy stowarzyszeniem artystycznym. W ramach projektu realizowanego w ramach nomen omen grantu przyznanego właśnie przez miasto będziemy realizować warsztaty Urban Workshops, gdzie ja będę prowadzącym warsztaty graffiti street art i jeszcze kolega ode mnie ze stowarzyszenia Aleksander Antoszczuk będzie prowadził warsztaty rapowo-beatboxowe. Osoby chętne zachęcam do kontaktu mailowego, żeby się zgłosić na taką prelekcję. Generalnie zapisy cały czas trwają. Musimy mniej więcej też na początku oszacować, jak duże jest zainteresowanie, żeby zaplanować, czy będzie jedna grupa i będzie tych zajęć więcej, czy będą dwie grupy i jakoś trzeba będzie to rozbić, prawda? Także im szybciej będziecie nam dawać znać, tym będzie nam łatwiej coś zaplanować i też łatwiej nam będzie zaplanować harmonogram.
4: Olga Świderska, komendantka chówca ZHP Podlasie.
5: Kamil Dołęga, jej zastępca.
6: Z tego co rozumiem, będziecie prowadzić zajęcia dla młodzieży w klubie.
4: Tak, zamierzamy tutaj prowadzić zbiórki. Mamy w planach założenie drużyny środowiskowej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
5: Tak, jak najbardziej, bo zobaczyliśmy taki mankament tutaj u nas w Siedlcach odnośnie tego, że młodzież nie ma gdzie być wspierana. No i tutaj razem z panią Kasią dołączyliśmy do tego projektu, by móc jeszcze bardziej dotrzeć do zewnętrznych jednostek, do których nie mamy możliwości.
6: Dlaczego warto dołączyć do harcerzy?
4: Dlaczego? Dlatego, że uczymy się samodzielności, uczymy się współpracy, uczymy się życia, naprawdę życia bez telefonów i bez ekranów. I zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Chłopiec ZHP Podlasie, ulica Zaręby.
7: Iwona Czarnocka, Bank Żywności w Siedlcach.
6: Podobno będzie pani odpowiadała za strefę kulinarną tutaj.
7: No tak, z wielką przyjemnością przyjęłam współpracę właśnie z młodzieżowym klubem w Siedlcach. Kasia Dobijańska właśnie zwróciła się do nas o wsparcie. To, co mieliśmy na tą chwilę, to oczywiście słodycze. I będziemy starali się wspierać właśnie tak, żeby młodzież nie wychodziła stąd ani głodna, ani spragniona.
8: Klub będzie funkcjonował codziennie w dni robocze od godziny 14 do godziny 19. Mówimy na razie o czerwcu, w zależności od potrzeb młodzieży. Jeśli okaże się, że te potrzeby są większe, inne, to będziemy myśleli o dalszych rozwiązaniach w kontekście okresu powakacyjnego. Ale w wakacje klub nie odpoczywa. Dlatego, że pozyskaliśmy środki z Mazowsza dla zdrowia psychicznego na wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Przewidzianych jest 14 grup tych warsztatów. Każde warsztaty będą trwały 20 godzin, w tym też jest przewidziany również posiłek, czyli taki turnus warsztatowy, jednotygodniowy. Proszę uprzejmie, żebyście korzystali z tego, żebyście znaleźli taką przestrzeń dla siebie, żeby trochę w sobie pogrzebać, siebie poodkrywać, siebie powzmacniać. Chcemy, żebyście na tych warsztatach wzięli od nas potwierdzenie i siłę, że jesteście po prostu genialnymi ludźmi i że możecie zrobić wszystko to, na co macie ochotę i to, o czym marzycie. I spełniajcie te marzenia, bo to będzie to dla was.
9: Muzyką się żyje.
10: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: takie budowania piosenki po kolei.
11: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
10: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też

Mirowych piosenek w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu, na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Japson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. Dwie minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela. O, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: to Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tu się opłaca.
7: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
8: Topas, tu robię zakupy.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje Twoich marzeń.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: To
6: Pastoplast, tu się opłaca.
7: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
8: Popas, tu robię zakupy.
16: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje.

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tu się opłaca.
10: Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
13: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja szczółkowe rozmiar M10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Topas, tu robię zakupy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
18: Siedlce na czasie.
19: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Możecie wybrać się m.in. na amerykańską produkcję Robin Hood, Koniec legendy. Na ekranach siedleckich kin także komedia Straszny film. Możecie wybrać się także na horror Backrooms bez wyjścia. A z dzieciakami do siedleckich kin możecie pójść m.in. na Toy Story 5 albo na animację Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Repertuar macie na stronach siedleckich kin.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
20: Muzyka się żyje.
21: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a

0: Za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei B4 Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV EURAGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej, tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99, a jaja szczółkowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
14: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
16: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
17: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
16: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
10: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Topaz. Tu robię zakupy.
7: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Teraz tu robię zakupy.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Tu się opłaca. Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
0: Topas, tu robię zakupy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiele sztuki w RTV Eura GD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskowy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe w Radiu Eska. Ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta.

Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

Eska Siedlce. Like when you said you felt so happy.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
9: Topas dla ciebie i całej rodziny.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
15: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Topas, Topas, tu się opłaca.
18: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja szczółkowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Topas, tu robię zakupy.
19: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerany, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wędlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
9: Topas dla ciebie i całej rodziny.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka bulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Topas, tu się opłaca.
8: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
14: Topas, tu robię zakupy.
11: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki aromatyczne.

0: telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
3: Siedlce na czasie.
4: Magda Szewczuk, przez cały weekend Siedlce żyją muzyką. Na terenach przy siedleckim stadionie odbywa się Before Festival 2026. Dziś na festiwalowej scenie m.in. Bambi, Avi, Sokół czy BDOS. Jest również strefa dobrego jedzenia i strefa tatuażu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Program Before Festival 2026 znajdziecie oczywiście w naszym portalu siedlce.sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
7: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
6: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
8: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
7: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
6: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I don't

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: poniedziałku. Polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja szczółkowe rozmiar M10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
3: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
2: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
4: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
0: Tu się opłaca. Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
8: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: To Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis.

0: upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To się opłaca.
6: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
7: Topas, tu robię zakupy.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
12: Takiego budowania piosenki po kolei.
11: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
10: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
13: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
14: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
13: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
14: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry. Słuchajcie, numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SN. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tu się opłaca. Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja ściółkowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Topas, tu robię zakupy.
12: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
13: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
14: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Topaz, tu robię zakupy. To będzie ostatnia reklama.
17: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
18: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
17: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
19: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak szczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacyjny.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele. Radio SK. Let's get down to business.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz!

0: Real Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Topas, tu się opłaca.
2: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
3: Topas, tu robię zakupy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejną ciekawą propozycję. Trzech iluzjonistów, jedna scena i jeden wyjątkowy cel. 9 lipca w Siedlcach odbędzie się Festiwal Iluzji, z którego dochód wesprze rehabilitację 19-letniego Wojtka Kordysa, który uległ poważnemu wypadkowi.
9: Jest nas trzech magików, iluzjonistów, każdy zajmuje się inną dziedziną iluzji.
8: Mówi Marcin Długosz, jeden z organizatorów. Szczegółowe informacje znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku i na siedlce.sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
10: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
11: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
10: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
12: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze, to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Ja

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
12: Topas dla ciebie i całej rodziny.
13: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
14: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
15: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
16: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
17: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
6: to będzie ostatnia reklama.
11: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja sztukowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Topas, tu robię zakupy.
7: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu się opłaca.
2: Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe.

0: Lewandowski. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
1: 3, 2, 1, start!
2: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
3: Jak tam było na trasie?
4: Dobrze.
0: A na pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
5: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdujczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

Stasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
13: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Tu się opłaca.
24: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
25: Topas, tu robię zakupy.
26: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosówki i po 16 wysyłam was do kina.

0: przecież taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybicą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny. Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.P.A.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
23: Siedlce na czasie.
24: Magda Szewczuk, sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Możecie wybrać się m.in. na amerykańską produkcję Robin Hood, Koniec legendy. Na ekranach siedleckich kin także komedia Straszny film. Możecie wybrać się także na horror Backrooms bez wyjścia. A z dzieciakami do siedleckich kin możecie pójść m.in. na Toy Story 5 albo na animację Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Repertuar macie na stronach siedleckich kin.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
25: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
26: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie.

na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: IT Pery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest przy 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
4: Topas dla ciebie i całej rodziny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
11: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mistrzowskie ceny w Topazie! Mistrzowskie emocje! Kibicuj najlepiej! Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie! 2 plus 1 gratis! A kabanosy Tarczyński Exclusive to 105 gramów, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Topaz, tu robię zakupy.
16: I po reklamie.

0: Polska grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tu się opłaca.
13: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
14: Topas, tu robię zakupy.
15: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
16: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
15: No, sprytnie.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
18: Bo w Media
19: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
20: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
21: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
23: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
24: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
25: Jak tak, to Allegro.
26: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To się opłaca.
13: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
14: Topas, tu robię zakupy.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
6: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
7: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
6: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
9: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
18: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
6: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
27: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
9: Topas dla ciebie i całej rodziny.
10: Stacje paliwa BAK, twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
12: Wesele, jakiego oko nie widziało, o jakim ucho nie słyszało. Z zachwycającym menu z Yomayo Sushi Bar. Polecamy wspaniałe cateringi weselne z pysznym sushi z dostawą prosto na salę weselną. Zestawy do indywidualnego opracowania z parą młodą. Gwarancja świeżości, zachwycającego smaku, autorskich przepisów i niebanalnego designu potraw. Yomayo Sushi Bar przy Formińskiego 1. Sushi-siedlce.pl. Telefon 730-199-030.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Siedlce. Szeroki wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w supercenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Park handlowy Partyzantów 16B. Razem wybierzmy wakacje twoich marzeń.
14: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50/50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
17: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu się opłaca. Wrzuć do plecaka. Teraz nektary Kapi 330 ml w super ofercie. 1 plus 1 gratis. A napoje energetyczne Black, drugi produkt za złotówkę. Sprawdź więcej niskich cen w gazetce i w aplikacji.
4: Topas, tu robię zakupy.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Masz problem. Chcesz kupić upominek, ale boisz się, że będzie nietrafiony? Idealne wyjście to uniwersalna karta podarunkowa. Na każdą okazję i dla każdego. Podaruj spełnienie marzeń. Kup kartę podarunkową do Galerii Siedlce. Dzięki niej każdy dostanie dokładnie to, czego sobie życzy. Karty podarunkowe do sklepów w Galerii Siedlce znajdziesz w giftomacie naprzeciwko drzwi obrotowych. Więcej na www.galeriasiedlce.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
19: Siedlce na czasie.
20: Magda Szewczuk, przez cały weekend Siedlce żyją muzyką. Na terenach przy siedleckim stadionie odbywa się Before Festival 2026. Dziś na festiwalowej scenie m.in. Bambi, Avi, Sokół czy BDS. Jest również strefa dobrego jedzenia i strefa tatuażu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Program Before Festival 2026 znajdziecie oczywiście w naszym portalu siedlce.sk.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
21: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, powietrzna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Tu się opłaca.
2: Już od poniedziałku wszystkie mleka świeże aż 50% taniej na drugi produkt. A parówki delikatesowe Sokołów tylko złoty 39. Tak, złoty 39 za 100 gramów.
3: Topas, tu robię zakupy.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Tu się opłaca.
2: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
3: Topas, tu robię zakupy.
14: Firma Alfa Kominki i Grille zaprasza na wielkie grillowanie z marką Napoleon. 27 czerwca odwiedź nas w Siedlcach przy Torowej 19 i grilluj razem z nami. Soczyste steki, aromatyczne burgery, pizza z grilla, pokazy i warsztaty z mistrzami grillowania. Profesjonalny sprzęt i akcesoria w jednym miejscu. Atmosferę podgrzeje bluesowy koncert zespołu Bezpiecznik. Wstęp wolny. Razem odpalmy wakacje. Sobota 27 czerwca od 10 do 16. Alfa Kominki i Grille, Siedlce, ulica Torowa 19.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja szczółkowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Topas, tu robię zakupy.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mistrzowskie ceny w Topazie. Mistrzowskie emocje. Kibicuj najlepiej. Teraz wszystkie chipsy Crunch Chips 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A kabanosy Tarczyński Exclusive do 105 gramów. Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Topaz. Tu robię zakupy.
4: I po reklamie.
5: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Topas, podaruj dobre chwile kochanemu tacie od serca. Od poniedziałku wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów z aplikacją tylko 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99.
2: Topas dla ciebie i całej rodziny.
3: Są podróże, które pamięta się całe życie. Od prawie 20 lat pomagamy je tworzyć w altravel.pl. Wyjątkowe kierunki, komfortowe hotele i profesjonalna obsługa. A wszystko zawsze w cenach organizatora. Biuro podróży altravel.pl. Siedlce, ulica Sokołowska, pasaż Kaufland. Telefon 512 006 002. altravel.pl. Doświadczenie, któremu można zaufać.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Olga Siedlce. Reklama. Już od poniedziałku polskie ogórki gruntowe aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. A jaja sztukowe rozmiar M 10 sztuk jedynie 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Topas, tu robię zakupy.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Topas, tu się opłaca.
3: Teraz polskie pomidory malinowe aż 54% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 10,99. A cukinia kilogram tylko 3,99. Tak, 3,99.
1: Topas, tu robię zakupy.
4: I po reklamie.

0: Deska Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny Eski Siedlce. Tu nie można normalnie oddychać, smród jest nie do zniesienia, mówią mieszkańcy podsiedleckiej gminy Skórzec. Wskazują, że odór wydobywa się z miejscowej składnicy, która działa od lat, ale w ostatnich miesiącach zaczęła nie tylko składować, ale i przetwarzać odpady pozwierzęce. W hali sportowej w Skórcu zorganizowane zostało spotkanie dotyczące działalności składnicy Skórzec, czyli lokalnego zakładu zajmującego się składowaniem m.in. padłych zwierząt. W hali pojawiło się kilkaset osób, głównie mieszkańców Skórca i pobliskich miejscowości. Była też spora grupa osób spoza gminy, którą lokalni mieszkańcy szybko nazwali statystami, sugerując, że są to osoby zaproszone przez właściciela składnicy. Doszło nawet do przepychanek, bo część mieszkańców chciała siłą wyprowadzić z hali osoby, które nie mieszkają w okolicy.
2: Czy ta zbiornica tutaj dobrze działa, niedobrze?
3: Mając małe dziecko, jak je odbieram z przedszkola, to chce mi się wymiotować i mam łzy w oczach, że muszę je zostawiać w takim paskudnym miejscu, że mam 4 km do tego miejsca i zastanawiam się, czy nie sprzedać domu. Takie są emocje po prostu tutaj, tak? Mhm. To nie jest tak, że waliło zawsze. Nie, bo zbiornica istniała. Oczywiście, o tym trzeba pamiętać, ale to jest, nie wiem, pół roku, 4 miesiące, 3, kiedy po prostu nie da się wyjść na taras i korzystać. Musimy zamykać okna, tak? Nie mówiąc już o tym, że wszystkie przedszkola i szkoła są w zaledwie kilometr zbiornicy po prostu, tak? Dyrekcja tych placówek nie podejmuje żadnych działań. Żadnych. Udają, że nie ma problemu.
2: Rozumiem, że no, to jest dla was po prostu uciążliwe. Codziennie jest uciążliwe, codziennie, że tak powiem, no mierzycie się z tym problemem.
3: Ja bym nie nazwała tego nawet tym, że to jest uciążliwe, tylko po prostu tutaj się nie da już żyć. Dużo osób jest na etapie takim, że zaczyna się zastanawiać, co dalej po prostu, tak? Oczywiście możemy sprzedać swoje działki, domy i ja niedawno też kupiłam działkę w innej miejscowości niż mieszkam, ale na terenie gminy, gdzie też czuć ten zapach. No i zastanawiamy się, co dalej, bo sprzedać za 1/5 ceny? Kto to kupi? Kto będzie chciał żyć w miejscu, gdzie po prostu króluje padlina, tak?
2: Pani powiedziała, że mieszka tutaj od 11 lat i że to tak naprawdę nasiliło się w ostatnich miesiącach. Pani podejrzewa, skąd to się w ogóle bierze? Czy to są jakieś zaniedbania? Czy więcej po prostu tego wszystkiego tutaj jest? Skoro wcześniej no, dało się nad tym zapanować, a teraz są tak trudne warunki dla was, mieszkańców.
3: To jest pytanie do właściciela zbiornicy Skórzec, nie do mieszkańców. Co się dzieje, że nagle tak daje czadu po prostu? No, odór jest nie do wytrzymania, tak? Wcześniej oczywiście było go czuć, jeżeli przejeżdżało się obok zbiornicy, ale teraz, jeżeli ja mieszkam 4 km od tego miejsca i musimy zamykać okna, no to coś jest tutaj nie w porządku.
2: Dlaczego pan tu jest? Co panu przeszkadza aktualnie tutaj w związku ze zbiornicą?
4: Uciążliwość zbiornicy im przeszkadza, proszę pani, odór wydobywający się, także to jest główny mankament. Natężenie ruchu zwiększone na odcinku Armii Krajowej. Brak możliwości rozwoju w tym kierunku gminy. Także tyle. No to jest najważniejsze. Nie da się żyć. No co jeszcze dodać, proszę pani? Co jeszcze dodać?
2: Od kiedy to trwa, proszę pana? Bo tutaj jedna z pań powiedziała, że mieszka tu 11 lat i tak naprawdę w ostatnich miesiącach ten problem się nasilił.
4: Proszę pani, ja mieszkam tutaj 57 lat. Problem się rozpoczął w roku ubiegłym. Na sile nabrał w tym roku.
2: Czego oczekujecie od gminy w związku z tym?
4: Reprezentowania głosów mieszkańców.
2: Co pan o tym sądzi? Dlaczego pan tu jest dzisiaj?
5: Dlaczego? Bo tu blisko mieszkam i tutaj się nie da żyć. Bo jest raz, że smród, ale do smrodu się naprzeciwiać w tym stopniu. Ale do tych zarazków, które się unoszą i to jest naprawdę... Były takie dni, że się z domu nie da wyjść. Dlatego tutaj jestem. Zbiornica, a nie przetwórstwo. Jak chcą prowadzić biznesy, niech prowadzą, bo to każdemu się należy, ale nie przeszkadzają innym w życiu. Bo to jest przeszkadzanie, to nie jest rodzenie biznesu. Tak to wygląda, proszę pani.
6: Jeżeli się nie będzie oddawać do utylizacji odpadów wszystkich żywnościowych, w szczególności tych, które są ze zwierząt, z produkcji zwierzęcej, a to jest tutaj region dużej produkcji zwierzęcej, i drobiowej, i wieprzowej, i mleka. To dziki zachód, no, po prostu nie można nie utylizować odpadów, natomiast firma działa legalnie, przecież to nie jest firma, która jest nielegalnie funkcjonuje.
7: Marcin Sabek, prezes zbiornicy Skórzec. Powtarzałem to zaraz na spotkaniu, ale chyba nikt nie słuchał. Są rozwiązania technologiczne, które zniwelują te wszystkie zapachy, które wydobywają się z zakładu procesu. Liczę na to, że będzie większe zrozumienie ludzi.
8: Jesteśmy na etapie robienia wszelkich elementów dotyczących zintegrowanego i jesteśmy na etapie też przeprowadzania badań, więc będę wiedział za chwilę, inaczej powiem, zostawię te badania do wglądu dla gminy, dla społeczeństwa, żeby byli może spokojniejsi.
2: Pan zadeklarował bardzo ważną rzecz, że do końca roku, tak, postara się pan część tutaj tych rzeczy, które teraz dzieją się w Skurcu, przenieść do Sokołowa. To też ma ulżyć mieszkańcom, na ile to jest istotne, no na ile też no, zmniejszy te uciążliwości.
8: Jeżeli tutaj ta firma matka pozwoli na dokończenie tej inwestycji pod Sokołowem, to tak też się stanie. To do końca roku powinniśmy zakończyć tę inwestycję, uruchomić tam produkcję i chciałbym uspokoić też mieszkańców tamtych okolic, to co będziemy tam robić, to karmę dla zwierząt, więc to tylko tyle. To wszystko, co mogę powiedzieć.
2: Pan się spodziewał takich wielkich emocji tutaj, no wybuch emocji po prostu. Nie zdziwiło to pana, nie zaskoczyło jakoś tak no bardzo mocno, że aż tyle ludzi tutaj przyszło i tyle osób zabierało jednak głos?
8: Nie wiem, co mam odpowiedzieć na to pytanie. Na razie emocje jeszcze ze mnie nie zeszły.
9: Jakub Litwinek, mieszkaniec ulicy Piotrów Polnych w Skurcu. Od pewnego czasu zmagamy się z problemem smrodu, który spotęgował się w ostatnim czasie, gdzieś powiedzmy na przełomie marca i kwietnia. Podejmowaliśmy wielokrotnie interwencje, sygnały do urzędu gminy, do przedsiębiorcy, który potencjalnie ten zapach jego firma utylizuje. Niestety odczuliśmy, że nie jesteśmy słuchani w dostatecznym stopniu, ponieważ ten problem cały czas wracał. Tak? Sygnały kierowaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, też w godzinach takich dziennych, ale również w takich godzinach nocnych, gdzie dyżury pełniły różne wojewódzkie ośrodki i te głosy spływały, że jakby odzew był taki, że znowu, że nic się tam nie dzieje, że dalej to się pojawia. W tamtym tygodniu takie ostatnie były takie nasilenie tych zapachów, gdzie wtedy też, nie wiem dokładnie, ale myślę, że około 15 osób też poczyniło takie zgłoszenie do wojewódzkiego inspektora. Tam jakby jest to przyjmowane, czujemy też jakąś formę czasami zrozumienia, czasami po prostu zaprotokołowania tego. Dobrze, przekażemy to do właściwego, jeśli chodzi o rejon oddziału, no i tam oni się będą tym zajmować. My chyba, to jest taka kwestia, że bardzo mieszkańcy by chcieli wierzyć, ponieważ nie do końca czuli do dzisiaj wsparcie ze strony właśnie czy władz gminy na przykład, tak? Dzisiaj to trzeba oddać, że przede wszystkim radni poczuliśmy, że zaczęli być po naszej stronie, bo wcześniej tak dosyć nieśmiało, ale tylko przejawiali takie słowa, a teraz naprawdę poczuliśmy, że stoją za nami i że tak naprawdę w tych najważniejszych kwestiach, gdzie tak naprawdę Rada Gminy będzie podejmować decyzję, jakby podejmą tą właściwą decyzję i no bo tak jak dzisiaj, to też takie wybrzmienie tego było, że mieszkańcy zaakceptowali, że ten zakład tutaj jest, tylko że ten zakład zbiera i gdzieś dalej to przewozi. I to jakby tego nikt nie kwestionuje, nikt nie dążył nigdy do tego, żeby zamknąć całkowicie taki zakład, tak? Bo są głosy, że on jest też potrzebny, tylko że zmiana charakteru tej działalności powoduje dla nas, że tak jak też dzisiaj padło, że to od tej firmy zależy, kiedy my zrobimy grilla, kiedy my możemy z dziećmi się pobawić na podwórku, kiedy możemy pójść na spacer, albo kiedy pobiegać w lesie, tak? I to jest przede wszystkim główna zmiana, jeśli chodzi o to, co się tutaj wydarzyło. I to chcieliśmy się uzyskać tą odpowiedź, co się wydarzyło. Tu chyba nie do końca dostaliśmy tą odpowiedź. Mieszkańcy pewnie chcieliby wierzyć, ale myślę, że to zaufanie jest na, i ta wiara jest na bardzo niedużym poziomie.
10: Jerzy Długosz, wójt gminy Skurzec. Zgodnie z przysługującymi nam kompetencjami możemy tylko skontrolować takie przedsiębiorstwo pod względem, czy nie ma tam nielegalnych wysypisk śmieci. Jesteśmy właśnie po takiej kontroli. Natomiast pozostałe decyzje i należą do właśnie wyspecjalizowanych instytucji i inspekcji i one prowadzą swoją kontrolę. Zaprosiliśmy na dzisiejsze spotkanie wszystkie te służby, takie jak lekarza weterynarii, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, starostwo. Od niektórych tych instytucji dostaliśmy informacje, że takie spotkania, konsultacje społeczne wykraczają poza ich kompetencje, będą działały w zakresie przyznanych im kompetencji, podejmowały decyzje. Jednocześnie zostałem poinformowany, że jako wójt nie jestem uprawniony do przekazywania informacji i ich ustaleń, dlatego też będę czekał na ostateczne rozstrzygnięcia, natomiast jako wójt nie mam do tego kompetencji, żeby zamknąć takie przedsiębiorstwo. Tak jak powiedziałem, czekamy na rozstrzygnięcia pokontrolne. Dzisiaj na spotkanie przyniosłem dwa segregatory, jeden dotyczący strony mieszkańców, drugi dotyczący dokumentów dostarczanych tutaj przez zakład zbiornica. Dlatego też będziemy szczegółowo badali i podejmowali decyzje na podstawie dostarczonych nam dokumentów. Czekamy, bo zostały powiadomione uprawnione organy, czyli policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, i czekamy do zakończenia postępowań przez te dwie instytucje.
0: SK Siedlce.
1: Promowali czytelnictwo wśród uczniów w nietypowy sposób. Siedlecki ekonomik zaprosił młodzież do wspólnego czytania ulubionych książek w piknikowej scenerii. W tym roku czytanie na trawie ze względu na warunki atmosferyczne przeniesiono do szkolnej czytelni, ale piknikową atmosferę spotkania udało się zachować. Młodzież mogła zasiąść wygodnie na kocach wśród zapachu jaśminu. Wydarzenie uświetnił występ siedleckiego barda Tadeusza Goca.
11: Dzień dobry, Edyta Olszewska, nauczyciel, bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
1: Kolejny raz ekonomik zorganizował akcję Czytanie na trawie, tym razem w czytelni, bo pogoda troszkę nie dopisała, ale tutaj w czytelni też zrobiło się zielono, pachnąco, bo pojawiła się i trawka, i piękny jaśmin, i cała masa młodych ludzi, którzy zaprezentowali swoje ulubione książki, nie tylko lektury szkolne.
11: Oczywiście każdy z uczestników mógł zaprezentować swoją ulubioną pozycję książkową, którą chciałby się podzielić, i my za to oczywiście też dziękujemy i cieszymy się, że młodzież czyta nie tylko lektury.
1: To jest piękne, bo oczywiście lektury trzeba przeczytać, żeby się przygotować do matury. Pochwalamy, ale zachęcamy też do czytania innych książek. Też warto powiedzieć, że w szkolnych bibliotekach nie tylko lektury można znaleźć.
11: Oczywiście szkolna biblioteka to nie tylko lektury. Mamy wiele, wiele różnych gatunków literackich. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od romansu, przewodniki motywacyjne, po swobodne czytanie, ale też skończywszy na science fiction.
1: Czyli coś, co faktycznie młodzi ludzie lubią, bo to też widać w kinach, na co się później wybierają, czytając właśnie książki o tej tematyce.
11: Oczywiście, tak. I zachęcamy, każdy znajdzie coś dla siebie na naszych półkach biblioteki.
1: Zapraszamy. Panie Tadeuszu, dzisiaj czytanie na trawie w ekonomiku. Przyjął pan zaproszenie. Tutaj można było usłyszeć oczywiście piękne ballady w pana wykonaniu. Lubi pan takie akcje?
12: Tak, oczywiście. Ta akcja wyjątkowa była taką niespodzianką dla mnie, bo była fajna atmosfera. Dzieci właściwie i młodzież pięknie prezentowały książki, opowiadały o tych książkach, czytały fragmenty. Także naprawdę z przyjemnością spędziłem tutaj czas w tej szkole w ekonomiku.
1: No to myślę, że za rok też pan nie odmówi tutaj.
12: Z przyjemnością, oczywiście.
13: Ja lubię czytać ogólnie Wattpada. Jakieś takie romanse.
14: Ja też raczej romanse, trochę fantazy może.
1: A jacyś konkretni autorzy?
13: Nie, raczej nie. Raczej tak, co wpadnie mi w oko.
14: Przypomina mi się tylko Adam Mickiewicz, więc powiem Adam Mickiewicz.
1: A ty co lubisz czytać?
15: No też romanse. Ale różnych autorów, to zależy jaka książka. Różnych autorów lubię czytać.
16: Fusagi wychował się w małym, zrujnowanym mieście. Jego rodzina zajmowała się handlem wodorostami i w pracy pomagali wszyscy jej członkowie. Jednak ta pomoc tak mocno odbiła się na jego nauce w szkole, że w dziedzinie pisania opanował wyłącznie hiragana i około 100 znaków kanji. Mniej więcej tyle, ile dziecko przeważnie uczy się w ciągu pierwszych lat podstawówki. Kotage i Kusagi poznali się przez wspólnego znajomego. Kotage miała wówczas 21 lat, a Kusagi 24.
0: SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, Czesny Magazyn Siedleckiej Eski. Od stycznia 2026 roku Rada Języka Polskiego wprowadziła zmiany w ortografii naszego języka, do których wszyscy powinniśmy się już stosować. Ze mną doktor habilitowana Beata Żywicka, profesor Uniwersytetu w Siedlcach, która opowie nam za chwilę, co dokładnie zmieniło się w ortografii i na przykładach wyjaśni, jak teraz powinno się pisać, żeby to było poprawne.
17: Tak, za wiele się nie zmieniło, ale weszło kilka takich zasadniczych regulacji, o których chciałabym tutaj powiedzieć. Przede wszystkim należy podkreślić, że te zmiany, które zostały przez Radę Języka Polskiego wprowadzone, to są zmiany, które nie dotyczą ani pisowni fonetycznej, ani pisowni morfologicznej czy historycznej. One skupiają się przede wszystkim na zapisie konwencjonalnym, czyli dotyczą używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej, rozdzielnej oraz użycia łącznika. Zmiany te mają przede wszystkim uprościć, ujednolicić, doprecyzować pisownię niektórych wyrazów oraz połączeń wyrazowych, a także wykluczyć pewne nieścisłości. Pierwsza ważna i niezwykle potrzebna zmiana dotyczy niektórych zasad używania wielkich i małych liter. Od tego roku wielką literą będziemy zapisywać nazwy mieszkańców wsi, miast, dzielnic i osiedli. A więc siedlczanin, siedlczanka, warszawianin, chochołowianin zapiszemy wielką literą, tak jak do tej pory pisaliśmy nazwy mieszkańców kontynentów, państw czy regionów, na przykład Polak, Azjata, Mazowszanin. Wielką literą również będziemy zapisywać nazwy obiektów przestrzeni publicznej, a więc nazwy rond, bulwarów, mostów, ogrodów, parków, cmentarzy, kościołów czy pomników. Na przykład Aleje Ujazdowskie, Rondo El Greca, Ogród Saski, Cmentarz Janowski, Kościół Bożego Ciała, Brama Krakowska. Oba człony zapiszemy wielką literą, a więc zarówno pierwszy wyraz nazywający dowolny obiekt, na przykład aleje, rondo czy ogród, jak i drugi będący indywidualną nazwą konkretnego obiektu, a więc cmentarz Janowski, ogród Saski będą pisane wielkimi literami. Nie zmieniają się natomiast zasady pisowni nazw ulic. Nadal rzeczownik ulica będzie zapisywany małą literą, a zatem ulica Sokołowska, ulica Brzeska, ulica małą literą, nazwa ulicy Sokołowska, Brzeska, dużą. Kolejna zmiana dotyczy zapisu nazw marek i wyrobów przemysłowych, nawet pojedynczych egzemplarzy. Dotychczas było tak, że nazwy firm i marek, na przykład Fiat, były zapisywane wielką literą. Natomiast wyrazy nazywające określony egzemplarz danej marki lub też konkretny wyrób małą literą, na przykład jeżdżę białym Fordem. W tym kontekście nazwa samochodu była zapisana małą literą. Od tego roku te nazwy zapisujemy tylko wielką literą, niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę firmy i marki, na przykład ciężarówka marki Ford,

nazwach lokali usługowych i gastronomicznych. Na przykład Karczma Słupska, Kawiarnia Literacka, Apteka pod Orłem, Kino Helios. Ostatecznie, biorąc pod uwagę stabilność pisowni nazw geograficznych, zwłaszcza w obszarach podlegających standaryzacji urzędowej, podtrzymano zapis nazw geograficznych i miejscowych, w których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku. Dotyczy to nazw takich jak Morze, Bałtyk, Jezioro Śniardwy, Półwysep Hel, Przylądek Horn, Pustynia Gobi, Wyspa Uznam. A więc wyrazy morze, jezioro, półwysep, przylądek, pustynia, wyspa zapisujemy nadal małą literą. Następna zmiana dotyczy pisowni przymiotników utworzonych od imion i od nazwisk typu Mickiewiczowski, Arystotelesowski, Szekspirowski. Od teraz wszystkie tego typu przymiotniki, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza, a więc odpowiadają na pytanie czyj, czy też jakościowa, na pytanie jaki, zawsze będziemy je zapisywać małą literą, a więc Mickiewiczowski sonet, arystotelesowska definicja, szekspirowski dramat zapiszemy małymi literami. Natomiast możemy, ale nie musimy zapisać małą lub wielką literą przymiotniki zakończone na owy, in, ów, na przykład poezja miłoszowa lub też Zosina sukienka. Tu w zależności od preferencji możemy użyć małych albo wielkich liter. Dopuszcza się także alternatywny zapis małą lub wielką literą nieoficjalnych nazw etnicznych, na przykład Kitajec, Żabojad, Szkop, Makaroniarz, Pepik, będziemy mogli zapisywać małą lub wielką literą. I to było pierwszy taki blok zmian, które zaszły w pisowni związanej z zapisywaniem dużą lub małą literą. Druga znacząca zmiana wiąże się z uregulowaniem pisowni łącznej i rozdzielnej oraz z łącznikiem. Z łącznikiem, czyli z krótką kreską określonych wybranych połączeń wyrazowych. Przymiotniki i przysłówki w połączeniu z przeczeniem nie w stopniu wyższym i najwyższym będziemy zapisywali łącznie. Na przykład nie milszy, nie najmilszy, nie weselej, nie najweselej zapiszemy łącznie. Tak jak do tej pory pisaliśmy w stopniu równym, czyli nie miły, nie wesoły. Ustanowiono także pisownię łączną przeczenia nie z imię słowami przymiotnikowymi, bez względu na to, czy zostały użyte w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Od tej pory imię słowy przymiotnikowe typu niepraktykujący, nieprzystosowany, niezdobyty będziemy pisali tylko łącznie. Tak więc zniesiono wyjątek zezwalający na ich świadomą pisownię rozdzielną, która bardzo często też wprowadzała niepotrzebny zamęt do zapisu tych właśnie imię słowów. Ponadto przyjęto łączną pisownię członu pół w wyrazach pół zabawa, pół nauka, pół serio, pół żartem. Wprowadzono pisownię z łącznikiem w wyrazach rozpoczynających się dużą literą, na przykład pół Polka, pół Francuska, pół Kaszub w odniesieniu do osoby będącej w połowie Polką, w połowie Francuską, w połowie Kaszubem. Wprowadzono także jednolitą pisownię cząstek niby quasi z wyrazami zapisywanymi małą literą. Na przykład niby artysta, niby romantycznie, niby ludowy, quasi sądy, quasi opiekun, quasi postępowy. I utrzymano pisownię z łącznikiem przed wyrazami rozpoczynającymi się dużą literą, na przykład niby Polak, quasi Anglia. Dopuszczono także wariantywną, czyli łączną lub też rozdzielną pisownię cząstek super, ekstra, eko, wege, mini i tym podobnych. Na przykład super kierowca, ekstra zarobki, ekoturystyka, wegedanie, mini kotlet. Możemy zapisać łącznie, bez spacji lub też rozdzielnie, gdy występują jako samodzielne wyrazy pełniące funkcję oceniającą, czyli taką zbliżoną znaczeniowo do przymiotnika, a nie przedrostka, jak na przykład w wyrazie supermarket. W takich przypadkach możemy odwrócić konstrukcję bez zmiany znaczenia. Na przykład ekstra zarobki pisane łącznie lub ekstra zarobki pisane rozdzielnie, gdy chcemy podkreślić ich funkcję oceniającą, bo są możliwe zarobki ekstra. Podobnie mini kotlet pisany łącznie lub mini kotlet pisany rozdzielnie.

0: bo jest możliwe, że w restauracji zamówimy kotlet w rozmiarze mini. Czy ekożywność zapisywana łącznie lub ekożywność pisana rozłącznie, bo jest możliwa żywność eko. Ujednolicono także zasady pisowni cząstki by, bym, byś ze spójnikami i partykułami. Od tego roku wszystkie wyrazy typu to by, więc by, ponieważ by, czy by będziemy pisali rozłącznie. A więc zgodnie z tą modyfikacją, występujące w dobrze znanym przysłowiu gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, pojawiający się tam spójnik to by, w oryginale pisany łącznie, obecnie zapisalibyśmy rozdzielnie. I ostatnia zmiana, na którą należy zwrócić uwagę, dotyczy zapisu równorzędnych par wyrazów brzmiących podobnie lub identycznie, zwykle występujących razem, takich jak tuż tuż, hop hop, trzask prask, hip hop. Od tego roku takie wyrazy możemy zapisywać w trzech wersjach: rozdzielnie ze spacją, tuż tuż, z łącznikiem, czyli inaczej z dewizem, tuż łącznik tuż, lub z przecinkiem hip przecinek hop. Na koniec warto też dodać, że zarówno nowe, jak i stare zasady pisowni będą akceptowane na egzaminach do 2030 roku. Ta reforma, która została wprowadzona obecnie, jest reformą, która przede wszystkim dotyczy tylko wybranych aspektów użycia języka. Należy wspomnieć, że w tym roku przypada 90. rocznica pierwszej gruntownej reformy ortograficznej przedstawionej w 1936 roku. I najważniejsze ustalenia tejże reformy organizują zasady naszej ortografii, zachowując ważność do dzisiaj. Te zmiany, które zostały wprowadzone od tego roku, przede wszystkim mają na celu uprościć system i wyeliminować pewne niekonsekwencje. Warto też zaznaczyć, że większość wprowadzonych przez Radę zmian uwzględnia zwyczaj językowy Polaków. A zatem zmiany te odnoszą się do rzeczywistego obrazu funkcjonowania języka ukształtowanego przez uzus.
1: Czyli chodzi też o to, żeby było łatwiej, a nie trudniej.
0: Oczywiście, że tak. Te wszystkie zmiany ukierunkowane są właśnie na to, żeby Polakom łatwiej się pisało, żeby nie musieli skupiać się na tym, w jaki sposób napisać wyraz, a bardziej koncentrowali się na samej formie przekazu tekstu.
1: A w pewnie takiej prywatnej opinii, czy te zmiany, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ułatwią, czy one będą też proste do przyswojenia sobie?
0: Wydaje mi się, że tu nie ma niczego skomplikowanego. Te zmiany przede wszystkim ujednolicają, systematyzują. Nawet tam, gdzie pojawia się wariantywna pisownia, tak jak mamy na przykład w tych wyrazach podobnie czy też identycznie brzmiących. Więc tutaj z tym zapisem nie będzie problemów, dlatego że mówiący będzie mógł sobie wybrać dowolną formę. Oczywiście pojawiają się głosy krytyczne, poddające wątpliwość, zasadność niektórych zmian, chociażby z zapisu z łączną pisownią przymiotników i przysłówków w stopniu najwyższym. Niektórzy postulują, że dobrze by było pozostawić taki zapis, jak był dotychczas, a więc pisany rozdzielnie, który jakoby podkreśla sam fakt intensyfikacji cechy, która jest eksponowana. Więc w tym przypadku na pewno z przyswojeniem tych zasad nie będzie problemu, dlatego że my te zasady znamy. Chodzi tylko o jakąś tam może delikatną korektę tego, co do tej pory się nauczyliśmy.
1: Jeszcze może warto podkreślić, bo to było wspomniane, ale nie wiem, czy każdy wyłapał, że na egzaminach jednak będzie można stosować się i do starych, i do nowych zasad. Na wszelki wypadek chyba, bo nie wszyscy się tak szybko przyzwyczają.
0: Mogą spać spokojnie, dlatego że według tego nowe i stare zasady będą respektowane do końca 2030 roku.
1: To jeszcze kilka lat.
0: Tak, oczywiście, że tak, więc mamy trochę czasu, żeby z tymi zmianami się zapoznać i je zgłębić.
1: A czy w ogóle takie zmiany w ortografii są wprowadzane często, czy to jednak jest bardzo rzadkie?
0: Nie, to nie są częste zmiany, dlatego że tak jak wspomniałam na początku, ta pierwsza taka gruntowna reforma wprowadzona w 1936 roku, no też spotkała się z pewnymi oporami. Kolejna reforma, może nie o takim zakresie jak była pierwsza, kolejną wprowadzono w 1957. I tak naprawdę od tamtego czasu, a więc od 1957 roku, nie mieliśmy żadnych takich poważnych zmian w zapisie nazw ortograficznych. Natomiast od czasu do czasu, oczywiście Komisja Kultury Języka Polskiego wprowadzała pewne zmiany, na przykład pisownia nie z imię słowami przymiotnikowymi, która była gdzieś tam regulowana, ale to nie były zmiany nagłaśniane, tak jak ta ostatnia. Oczywiście czy słowniki, czy podręczniki dostosowywały się do tych zmian i te zmiany odnotowywały, ale w takim szerokim zakresie te zmiany nie były propagowane.
2: SK Siedlce.
1: Ze mną w radiowym studiu Katarzyna Chacińska, siedlecka dziennikarka, która zbiera pieniądze na kosztowne operacje w związku z postępującą atrofią kości. No właśnie, Kasiu, opowiedz może na początek, co to w ogóle jest za choroba, jak i kiedy się o niej dowiedziałaś, jak ona przebiegała, jak wygląda leczenie.
3: Witam Państwa serdecznie. Właściwie dłuższy czas to nie wiedzieliśmy, co mi jest. Był, nie ukrywam, duży problem z zębami, właściwie z tym, że wypadały białe zęby, czyli takie bez próchnicy. Dosłownie na takim codziennym, miękkim jedzeniu, co było dla mnie przerażające, usłyszałam, że może ta kość jest słabej jakości. Na początku było, że będzie opcja najwyżej po prostu okoronowania, czyli założenie jakiegoś uzupełnienia, tak? Dopiero potem przy różnego rodzaju aktywnościach wyszło, że problem chyba jest w całym organizmie, to znaczy pęknięcia na przykład w stopie podczas jakiegoś intensywniejszego wysiłku, które nie chciały się zasklepić, no i takie liczne, tak? Dużo tego by zlecił. No i w każdym razie te zęby, pamiętam, że ojej, robiliśmy chyba od 16 roku życia ciągle, to już ten stomatolog to był tak wpisany w taki rozkład tygodniowy, gdzie nikt nie wiedział tak naprawdę, dlaczego są takie słabe. No niestety już od najmłodszych lat w sumie, jak byłam nastolatką, trzeba było część usunąć. Początkowo liczyliśmy, że po prostu, no nie wiem, wstawimy 2-3 implanty, że zrobimy protezę na implantach. Potem się okazało, że niestety tej kości jest totalnie zero, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. To nam pokazał ten proces gojenia, gdzie liczyliśmy i zrobiłam już tą taką najbardziej szczegółową tomografię i to był, pamiętam, taki dzień dla mnie intensywnej pracy i na koniec się dowiedziałam, że pani Kasiu, no jest źle, no nie wiem co pani powiedzieć, chciałbym, żeby pani przyjechała do nas, tak, żebyśmy porozmawiali. Dowiedziałam się, że będzie trudne rozwiązanie, jeśli je znajdziemy, bo raz nie ma opcji protezy, bo nie ma guza szczęki wykształtowanego, co bardzo rzadko się zdarza. Dużo osób powiedziało, można przecież sobie założyć protezę, no nie, ona na czymś też osiada. Weźmy pod uwagę, że u mnie gęstość też wszystkich kości w szczęce jest słaba, więc tak naprawdę no miałabym takiego kłapacza przysłowiowego, którego bym musiała wyjmować, bo bym mógł uszkodzić struktury obok, czyli kości jarzmowe i inne. Jestem też alergikiem, więc podklejanie czegoś, bawienie się w to nie wchodziło w ogóle w grę. Nie byli mi w stanie nic zaproponować. Na implanty pożegnaliśmy już gdzieś te nadzieje. Może tu słuchacze nie wiedzą. Implanty się integrują z jakąkolwiek ilością, jakąś tam małą naszej kości. No i no był taki moment kryzysu, pamiętam. To wtedy właśnie była jesień, że nie ma wyjścia. Gdzieś znajomi też szukali rozwiązania, rodzina. Padło hasło, żeby właśnie się udać do konsultanta krajowego z chirurgii szczękowej, który powiedział, że no faktycznie gdzieś, może nie powiedział trudne, ale No to nie ma takich tak przypadków. Powiedział, że pierwszy raz tak widzi taki zanik kości, co nie znaczy, że nie ma specjalistów, którzy nie poradzą sobie z tym. Odesłał mnie do mojego obecnego chirurga, który też mi nie obiecywał gruszek na wierzbie. Powiedział, że będzie ciężko, bo nie wie, czy jest w stanie na tyle przeszczepić szczękę, bo nie wiemy, ile tak naprawdę, bo tu będzie też uściśle nie jedna operacja, tylko liczymy, że kilkanaście, w tym sensie, że nie wiemy, ile będzie trzeba przeszczepów, żeby ten materiał kostny, o ile powstanie, pozwolił nam coś zrobić na tym i nie wiemy potem też, ile będzie tych operacji, jeśli chodzi o wszczepień. Na pewno chcemy je zredukować do jak najmniejszej ilości, bo to jest bardzo duża ingerencja, tak, dla człowieka, zwłaszcza jak, no ja myślę, że jeszcze stara nie jestem. Ja naprawdę po drugiej operacji mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest ciężko, tak? Jest ciężko z bólem, jest ciężko z rekonwalescencją, to nie jest takie hop-siup, nawet jak ktoś ma te środki. Na pewno jest to duża ingerencja. No najlepiej pobrać materiał z własnej kości. Zawsze jest ta obawa, czy się przeszczep udał, trzeba chuchać, dmuchać na siebie, więc jest to też taka trochę droga pełna wyrzeczeń. Dużo rzeczy byśmy chcieli, trzeba z nich zrezygnować. No i ta niepewność chyba jest najgorsza. No i to, że mimo, że płacimy składki wszyscy gdzieś, no nie jest to refundowane, co dla mnie na przykład do dzisiaj, powiem szczerze, nie jest zrozumiałe, że wiele rzeczy nie jest refundowane, że nie możemy poprosić o pomoc, bo naprawdę jestem w stanie się wczuć w tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wiem, że jest ogrom ludzi i nie mogą się doprosić o leczenie i no, to jest przykre, tak? Więc w sumie tak to wygląda. Jeśli te przeszczepy się udadzą, nie wiem, ile będzie. Na razie jestem po drugim przeszczepie. Drugi był w połowie października. Będę miała decyzję, co dalej. No i liczymy, że jeśli nam uda coś się zrobić, ten koszt może wyjść do 300 tysięcy. Wszystko jest kwestią, ile będzie potrzeba tych przeszczepów, na ile one się przyjmą, jak organizm zareaguje, czyli tu jest taka już współpraca chirurga, laryngologa, anestezjologów, dwóch lekarzy właściwie, chirurgów szczękowych, dwóch. Więc całego, że tak powiem, całej ekipy tutaj. I pacjenta, tak, też, który, gdzie pacjent w tym wypadku ja nie wyobrażam sobie też, no, nie pracować, nie przebywać z ludźmi, lubię swoją pracę, lubię swój zawód. I chciałabym to wszystko połączyć. No, smutno jest na pewno, że człowiek musi, zostaje z tym sam, jeśli chodzi o nasz system zdrowia. No, to są kosmiczne kwoty.
1: A czy w ogóle orientujesz się, jak ta operacja wszczepienia takiego implantu przebiega? Jak to wygląda tak od strony technicznej?
3: Najlepiej jest brać z własnej kości, tak? Własny materiał. I tak to też jest wykorzystywane. Nie wiem, czy mogę tam techniki profesora zdradzać. Ale tak, jest brany własny materiał. Łączony jest z materiałem też, który jest przeszczepiany, jest gdzieś tam zamawiany, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że to jest od krowy na pewno, czy gdzieś. W każdym bądź razie jest usuwany stan zapalny, jest przeszczepiane. W przypadku moim na pewno wiem, że po pierwszej operacji była przeszczepiana i robiona plastyka całej błony, bo niestety nam zawaliło się, dosłownie zawaliła nam się ta lewa strona po prostu przy otwarciu szczęki. Trzeba było otworzyć wszystkie błony śluzowe. No i obok nos, więc tak naprawdę też, żeby nie było połączenia zatoka-nos, moja operacja pierwsza trwała tak od 12 do 19, no bo były te komplikacje i pamiętam drugi dzień po wstaniu, że nie robię, ja już mam dosyć, już ból gdzieś mnie przerósł i w pewnym momencie chciałam się wycofać, tylko jak człowiek nie ma rozwiązania, to bierze to, co jest i na drugą już gdzieś tam tą głowę przygotowywałam, chociaż był strach, że no nie będę miała pracy, że nikt nie będzie chciał takiego pracownika, że jestem tymi trochę operacjami ograniczona, no i że ten koszt, nie ukrywam, gdzieś mam w głowie, że nie mogę nie pracować, nie jestem w stanie zarobić na swoje operacje. I to też jest dla mnie ciężkie, bo wiem, ile osób jest potrzebujących, a z jednej strony no taką decyzję też musiałam podjąć, żeby zgodzić się na założenie tej zbiórki, bo byłam chyba osobą, która najmniej chciała, bo prosić o pomoc jest naprawdę też ciężko, bo wiemy, że nie jesteśmy w stanie oddać temu drugiemu człowiekowi tej pomocy finansowej. I też jest taka presja, żeby gdzieś być może dobrym człowiekiem po prostu, żeby ci ludzie wiedzieli, że tej szansy nie zmarnowaliśmy. Tego się bałam, czy będę w stanie tyle dobra dawać, żeby gdzieś też dać takie świadectwo, że zasłużyłam dosłownie na tą pomoc. To też jest dla mnie taki bicz, dosłownie.
1: Może powiedzmy w ogóle, gdzie odbywa się zbiórka, jak ją znaleźć?
3: Decyzją tutaj dwóch fundacji w sumie odbiera się dwutorowo. Czyli tak, ze względu na obszar ogólnopolski wyszliśmy z Się Pomaga, gdzie w całej Polsce zrobiłam maraton, żeby zebrać całą dokumentację, bo tutaj jest to sprawdzane wzdłuż i wszerz, wszystko konkretnie bardzo. I też liczyłam się z tym nagłośnieniem i to też jest z jednej strony przerażające, bo wiem, że no gdzieś nie chciałabym być wytykana, a to ta chora, tak? Jest gdzieś to w głowie, że chcemy być uważani jako normalni ludzie, zdrowi ludzie przede wszystkim, i dwutorowo przez właśnie została Caritas Diecezji Siedleckiej jako subkonto. Tak te fundacje zadecydowały, żeby to połączyć. No ja nie zajmuję się tak prowadzeniem. Tutaj też szukaliśmy ludzi, którzy, właściwie przyjaciół, którzy będą chcieli coś pomóc. Każdy coś od siebie po pół godziny. Okazało się, że to jest bardzo dużo pracy. Ja innych zareklamowałabym, chętnie siebie nie umiem. No niestety szef trochę w dziurawych butach chodzi. No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że na pewno będę wdzięczna wszystkim, którzy zechcą wesprzeć. Dla mnie to nie jest znaczeniem, czy ktoś wesprze mnie złotówką, 2 złote, 5, da więcej, albo nawet dobrym słowem, jeśli go nie stać w danej chwili, bo wiele osób zapomina o tym, że dla chorego też jest ważne te dobre słowo. Te dobre słowo usłyszane każdego dnia, takie, że da radę, że coś fajnie zrobił. Czasem tego brakuje i to też daje siłę. Daje siłę, żeby właśnie wstać każdego dnia i iść do przodu.
1: Jak w ogóle wygląda twoje życie z tą chorobą tak na co dzień? Jak ci to utrudnia życie? Może o tym powiedzmy.
3: Na pewno jedzenie. No nie gryzę. Tu już wiedzą znajomi, że ja nie zjem z ludźmi, bo bym się bardzo czuła skrępowana, bo jest mi ciężko w tej chwili po operacji, no bo są dziury, może nie rany już, puste dziury. Musiałam się nauczyć inaczej artykułować mowę, tak żeby nie było widać tych braków zębowych już, bo usunęliśmy tak całą lewą i prawą stronę z tego względu, że raz już to już i tak było do usunięcia, więc to była kwestia czasu, dwa no, to stanowiło ognisko zapalne, które miało wpływ na cały organizm, a do operacji tak już tego stanu zapalnego no przynajmniej do przeszczepów nie mogło być. Jest gdzieś takie poczucie nawet na wydarzeniach, że nie jestem pełnowartościowym człowiekiem, że no gdzieś tych zębów nie ma po prostu. I chciałabym też z całego serca no, podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli, wierzą we mnie, którzy zdecydowali się jakieś swoje środki finansowe przekazać mi, no bo to dzięki wam państwo ja miałam szansę podjąć się nawet już tych dwóch operacji. Jestem bardzo za to wdzięczna i dla mnie to też jest taka motywacja, żeby dbać o siebie jako pacjent, żeby po prostu te przeszczepy się przyjęły. Też chciałabym po prostu podziękować tym wszystkim, na których po prostu mogę liczyć, którzy nie traktują mnie jako osoby chorej, ale po prostu Kasię. Kasię, która myślę, że która cały czas jest z wami, z państwem. Ta Kasia się nie zmieniła naprawdę, mimo problemów zdrowotnych. Ta Kasia tak, może czasem jest smutniejsza, czasem ma gorszy humor. Myślę, że każdy z nas ma gorszy, czasem przeżywa, ale myślę, że Państwo też, jak macie jakiś problem, rozumieją, że czasem mamy ten spadek i tu, dlatego też bardzo dziękuję za bardzo dużo ciepłych słów, za bardzo dużo pozytywnej takiej energii, którą ludzie dają. Ja może tak nie mam okazji podziękować. Ja pewnie się do przemówień nie nadaję, bo ostatnio popłynęłam totalnie i już mi się głos załamał, ale no z całego serducha bardzo dziękuję. Jak na wydarzeniu widzicie, że jestem smutna, także możecie się uśmiechnąć, bo taki uśmiech naprawdę nie da się przeliczyć na żadne pieniądze i za niego bardzo dziękuję. Jest bardzo osobie chorej naprawdę potrzebny, bo i bardzo dużo daje, także dziękuję.
1: A ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia SK Siedlce była Kasia Chacińska, która walczy z postępującą atrofią kości i potrzebuje znacznych sum pieniędzy na leczenie. Zbiórkę na rzecz Kasi znajdziecie w portalu Siepomaga, a także możecie wspierać subkonto Kasi, które prowadzi siedlecka Caritas.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. A w nim Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, opowie nam o tym, co nowego w placówkach muzealnych Muzeum Regionalnego, zarówno tej siedleckiej, jak i tych, które znajdują się w regionie.
4: 12 i 13 czerwca organizowaliśmy kolejną sesję o historii ziemiaństwa Podlasia. To już była 12 z kolei konferencja. Tym razem poświęciliśmy ją tematyce kolekcjonerstwa w związku z ziemiaństwem, ponieważ warto zwrócić uwagę na to, że muzea w Polsce rozpoczęły działalność od takich prywatnych kolekcji w dworach i pałacach, które początkowo były pokazywane tylko członkom rodziny, a później przyjaciołom, znajomym. Tak kolekcje rozrastały się. Te wszystkie zdobycze wojenne na przykład, czy spuścizna po przodkach, były rozwijane kolejne zakupy i w ten sposób rozwinęło się w Polsce muzealnictwo. Na ten temat mówił pan Marek Sosenko, reprezentujący Fundację Rodzinną Sosenków z Krakowa. Ja opowiadał o początkach kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce i trochę przedstawił nam slajdów z wystaw, szczególnie zabawek ze zbiorów właśnie rodziny Sosenków, co największe wrażenie zrobiło nie tylko na mnie, ale na osobach, które uczestniczyły w tej konferencji, ponieważ widać wyraźnie, że ten temat może nie jest popularny w naszym wystawiennictwie, ale godny, żeby pokazywać właśnie te zabawki, które wspominają nasze dzieciństwo. I w ogóle uczestnicy konferencji stwierdzili, że z przyjemnością słuchało się wszystkich referentów, ponieważ wszyscy byli bardzo emocjonalnie zaangażowani w te tematy, które przedstawiali, czyli to były dziedziny związane z ich działalnością nie tylko zawodową, ale zainteresowaniami prywatnymi, a poza tym też te osoby, które jakiś temat poznawały z literatury czy z archiwów, to były owoce wieloletnich badań, to nie były jakieś tematy przygotowane tylko, żeby wziąć udział w naszej konferencji. A poza tym drugiego dnia zorganizowaliśmy też wycieczkę krajoznawczą, ponieważ po każdej konferencji organizujemy wycieczkę po najbliższym regionie, nie tylko szlakami siedzib ziemiańskich, ale pokazujemy również inne ciekawostki przyrodnicze, historyczne, turystyczne w naszym regionie, który jest bardzo zróżnicowany na pograniczu tutaj trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. I tym razem zwiedzaliśmy obiekty powiatu łosickiego, z tym, że zaczęliśmy od wsi Dziadkowskie Folwark. Tutaj istnieje dwór drewniany, związany także historycznie z działalnością oddziału partyzanckiego Stefana Wyrzykowskiego, pseudonim Zenon. Taki oddział partyzancki działał na naszym terenie, należący do 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Sławił się m.in. udziałem w akcji V2, rozbiciem oddziału pielęgnacyjnego niemieckiego, który został przysłany z pod Białegostoku, żeby zlikwidował tę radiostację numer R31, która służyła do łączności rządu polskiego w Londynie z Komendą Główną Armii Krajowej w Warszawie, więc tutaj rozpoczęliśmy od Dziadkowskich zwiedzanie tego szlaku dworów powiatu łosickiego. Następnie pokazaliśmy miejsce, w którym istniał do niedawna dwór w Kownatach, był drewniany, spłonął, nie ma po nim śladu już, ale wiele lat temu robiłem zdjęcia wnętrz, więc wcześniej w piątek uczestnikom wycieczki pokazałem na zdjęciach, jak ten dwór wygląda w środku, jak był wyposażony, więc zwiedzający mogli później przeżyć raczej smutne wydarzenie związane z tym, że taki dwór już nie istnieje. Ale w następnym miejscu, czyli w Huszlewie, spotkaliśmy się z właścicielem dworu klasycystycznego należącego kiedyś do książąt woronieckich i to spotkanie było później komentowane i wspominane przez uczestników naszej wycieczki, że najbardziej ciekawe, ponieważ z właścicielami dworów, pałaców można spotykać się już coraz rzadziej. Przede wszystkim już pokolenia właścicieli i ich dzieci wymierają, więc takie spotkania są bardzo ciekawe, konstruktywne i ważne oczywiście, jeśli spotykamy się z właścicielami tych obiektów zabytkowych. Następnie pokazaliśmy dwór w Bachorzy. Warto tutaj też pamiętać o tym, że Bachorza jest w powiecie łosickim i druga miejscowość również z dworem i też związanym z konspiracją II wojny światowej jest w powiecie sokołowskim, więc już może następną wycieczkę za 2 lata będziemy planować po powiecie sokołowskim, żeby kontynuować te wątki II wojny światowej, które pokazywaliśmy tutaj na tej wycieczce, ponieważ Bachorzy było takie centrum dowodzenia, powiadamiania się, zbierania wiadomości z terenu Bachorzy powiatu łosickiego. I te wszystkie wiadomości i zbierane opatrunki, na przykład inne materiały sanitarne były przekazywane do działu partyzanckiego Zenona, który w ogóle nie kwaterował w tej wsi ani razu, żeby nie zdekonspirować tego najważniejszego miejsca dla działalności tego działu partyzanckiego. I następnie pojechaliśmy do Toporowa, gdzie pokazaliśmy uczestnikom wycieczki, że następny dwór jest odbudowywany w naszym regionie i ostatni punkt naszego zwiedzania był przy dworze w Chotyczach, gdzie spotkaliśmy się także z jego właścicielem i tutaj wiele osób, które były uczestnikami naszej wycieczki, a są właścicielami różnych obiektów zabytkowych, ziemiańskich w całej Polsce, bo różne osoby były z Podkarpacia na przykład, czy z okolic Warszawy, właściciele różnych dworów ziemiańskich, stwierdzili, że to jest taki przykład dawnego założenia takiego niezależnego ekonomicznie, że jest dom, w którym mieszkają właściciele majątku i obok gospodarstwo, które jest ich własnością i pracuje na utrzymanie całego majątku. To tutaj ten przykład taki bardzo podobał się wszystkim uczestnikom tego wyjazdu, który zakończył się takim poczęstunkiem w naszym Muzeum Ziemiasta w Dąbrowie w Wiacie Parkowej. Na zakończenie wycieczki wszyscy mogli spożyć posiłek, odpocząć przed wyjazdem do domu. I teraz będziemy zbierać wszystkie referaty, które zostały wygłoszone, tylko częściowo z braku czasu oczywiście, jak to zwykle bywa, ale wszystkie materiały, które zostaną przygotowane do druku, to wydamy w książce posesyjnej w przyszłym roku. Ale też przy okazji takich konferencji dzieją się także inne ciekawe wydarzenia, bo na przykład od pana Stanisława Gierzyńskiego otrzymaliśmy bardzo ciekawą książkę. To jest słownik wyrazów chemicznych, który został wydany we Lwowie w 1825 roku, ale najważniejsza jest taka informacja, że autorem tego słownika wyrazów chemicznych jest Ignacy von Berg, dziadek ostatniego właściciela majątku na Tolin, w którym mieści się nasze Muzeum Ziemiasta Dąbrowie. A więc przy okazji nasze zbiory są uzupełniane i wzbogacane przez różnych przyjaciół naszych placówek muzealnych, bo teraz składamy się z 4 muzeów. Jesteśmy w ogóle jednostką samorządu województwa mazowieckiego i składamy się z 4 muzeów, czyli Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Muzeum Ziemi Miasta w Dąbrowie i Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Iganiach w organizacji, ale już jest to muzeum wpisane do naszego statutu i jest pierwszy pracownik etatowy. To więc można powiedzieć, że tworzymy zespół czterech muzeów.
1: To może powiedzmy właśnie o tym, co nowego w Iganiach, jak już doszliśmy do tego tematu.
4: W Iganiach byłem ostatnio, robiłem zdjęcia i filmiki też nowości, które dzieją się wokół dworu, który teraz jest remontowany. Już dach jest pokryty trzywarstwowym gątem wykonanym z modrzewia. Na środku są wykonane już tynki, instalacja elektryczna, pomieszczenia już są budowane na poddaszu. Ale najważniejszą sprawą jest to, że rozpoczęliśmy budować już ogród. W poprzednim roku odbyły się ostatnie żniwa. Wcześniej cała działka była dzierżawiona rolnikom, którzy uprawiali tutaj zboże. I w poprzednim roku właśnie był przejazd ostatniego kombajnu, a ostatnio były kontynuowane prace pielęgnacyjne przy ulicy Karskiego i przy ulicy Gościniec. Tutaj od strony zachodniej i południowej rosną bardzo wysokie, stare drzewa, które prawdopodobnie należały jeszcze jako, powiedzmy, obrzeża tego parku krajobrazowego obok dworu. Są poza naszą działką, która jest własnością samorządu województwa mazowieckiego. Te drzewa są pielęgnowane przez władze gminy Siedlce i na naszym terenie już prace ziemne są prowadzone, takie przygotowawcze, pod budowę ogrodzenia od dwóch wspomnianych ulic i też będziemy zakładać od początku ogród na tak zwanym surowym korzeniu. Więc tutaj widzimy, że od budynku dworu, od wyjścia głównego na południe będzie zbudowana taka aleja dojazdowa z gazonem przed dworem i tutaj przejściem także do parkingu. Parking jest tutaj od strony zachodniej zaplanowany na kilka samochodów osobowych i dwa autokary. I w części południowej parku zaplanowaliśmy też alejkę taką wokół oczka wodnego, które też wykopiemy i też zaplanowaliśmy przy tej alei dojazdowej od południa 10 postumentów na taką aleję bohaterów powstań narodowych. Mamy już po pierwsze generała Prądzyńskiego, Tadeusza Kościuszki. Teraz zabiegamy o wykonanie po pierwsze generała Skrzyneckiego i też kolega z Centrum Rzeźby Polskiej w Orańsku wykonał nam po pierwsze generała Ludwika Kickiego, który był właścicielem majątku, w którym działa obecnie nasze Muzeum Ziemi Miasta Dąbrowie, więc zachował formę i tutaj generała Kickiego też postawimy na postumencie. Tak zaplanowaliśmy, że 10 takich bohaterów tutaj ustawimy w parku. Ciekawostką może będzie tutaj sadzawka, to będzie oczko wodne, przy którym będzie też pomost i tutaj będzie takie miejsce troszeczkę rozbudowane przyrodniczo, podobnie jak tutaj od strony północno-wschodniej też będzie taki ogród z takim miejscem wypoczynkowym z ławeczkami. I ciekawostką będzie także to, że posadzimy w jednym miejscu, postaramy się, żeby był w miarę duży, okazały świerk, ponieważ kilka miesięcy temu nagrywałem wspomnienia pracownika ostatniej właścicielki tego majątku, pani Lipskiej, który opowiadał, że był duży świerk na terenie tego parku, ale też wspominał, że były żywopłoty morwowe, czyli z morwy. Więc zaplanowaliśmy też, że będą żywopłoty morwy białej i morwy kolorowej. A poza tym w czasie budowy tego ogrodu zaplanowane są też badania archeologiczne i trzeba będzie bardzo dokładnie zbadać tutaj część właśnie tych kwadracików, które mamy tutaj już ponumerowane na planie naszej działki, będzie przebadana archeologicznie. To są takie zalecenia konserwatorskie i tutaj spodziewamy się, że też Na pewno znajdziemy wiele eksponatów, które może też słynne są na całą Polskę, ponieważ wiadomo, że wiele osób, które ukończyły szkołę podstawową w Polsce, to Nowe Jagiellonie zawsze kojarzy z tą bitwą zwycięską, ostatnią zwycięską powstania listopadowego, i dwór jagielloński tutaj był wspominany właśnie w literaturze przez historyków, że był na terenie właśnie bitwy ostatniej powstania listopadowego zwycięskiej. I spodziewamy się, że coś jeszcze znajdziemy właśnie tutaj przy badaniach archeologicznych.
1: A to może powiedzmy, co w ogóle do tej pory zostało znalezione, bo tych odkryć już trochę było na tym terenie.
4: Jeśli chodzi o badania archeologiczne, to na zachód od dworu, tutaj gdzie parking teraz będzie budowany dla samochodów osobowych, znaleźliśmy kilka pochówków psów. Najprawdopodobniej ostatni właściciele, czy poprzedni, również swoich ulubieńców chowali na terenie parku. I takie pochówki właśnie znaleźliśmy. A poza tym były jeszcze pozostałości militarne z bitwy, czyli jakieś kule, elementy oporządzenia, uzbrojenia, dużo też butelek ze szkła, czy jakichś szczątków butelek właśnie z okresu XIX wieku. Też były znalezione skałki z broni skałkowej. To jest taki element, który powodował zapłon ładunku prochowego, i wtedy kula była wystrzeliwana z broni gładkolufowej. I teraz też jednocześnie z budową tego parku przystąpimy do budowy ogrodzenia, które będzie zbudowane z takich zaprojektowanych słupków murowanych, i między nimi będą segmenty na dwóch sponskach, będą przybite tutaj sztachety z drewna dębowego. Tak atrakcyjnie będzie to ogrodzenie wyglądało. Myślę, że takiego nigdy wokół tego dworu nie było. To będzie dosyć kosztowne i będzie podobne jak Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Z tym, że bramy wjazdowe z dwiema furtkami, każda, będą zbudowane od wschodu i od południa. Jedna będzie kierowała do tego głównego wejścia dworu, a druga będzie na skrzyżowaniu ulicy Karskiego z sąsiednią ulicą biegnącą od dworu na zachód.
1: A można powiedzieć, co dokładnie teraz jest robione, jeżeli chodzi o ten ogród?
4: Ostatnio byłem, to więc były wycinane krzaki, które urosły od ostatniego czynu społecznego, kiedy wszystkie zakrzeczenia do ulicy Karskiego zlikwidowaliśmy, więc zostały poddane zarębkowaniu i wyrównywany jest też teren, i będziemy planować już powiedzmy nasypy od strony wjazdów, tak żeby łagodny zjazd był, ponieważ na naszą działkę zjazdy są z jezdni od zachodu i od południa trochę wyżej niż poziom terenu całego ogrodu. I na terenie planowanego ogrodu w Jagiellonach już są wyznaczone taśmą ciągi płotów od zachodu, od południa, i będziemy też wyznaczać już ten teren, który będzie poddany archeologicznie badaniom drogi wjazdowej od południa. I to nie ostatnie remonty, jakie u nas się odbywają, bo w tym miesiącu też rozpocznie się remont naszej wieży. Może niekoniecznie remont, ale będzie to impregnacja drewnianej części wieży od zewnątrz, od środka również, ponieważ od ostatniego remontu minęło już tyle lat, że działanie tych wszystkich impregnatów trzeba będzie teraz przedłużyć. Proponuję spojrzeć na zdjęcia Siedlec z 1944 roku. Wtedy został sfotografowany m.in. przez pana Szczepańskiego nasz ratusz i stoją tylko mury. nie ma w ogóle dachów, wieża też została spalona, więc z tego powodu, aby kiedy nawet warunki pogodowe są w Polsce coraz gwałtowniejsze, wyremontowaliśmy ostatnio wieżę i też co pewien czas poddajemy impregnacji, żeby zabezpieczyć budynek przed pożarem, bo to jest dosyć wysoki obiekt w tej części miasta, więc od piorunów często różne budynki w Polsce płonęły, a ten siedlecki piorunochron został zamontowany jako drugi w historii naszego państwa, więc warto dbać o ten budynek, żeby część drewnianą wieży zabezpieczyć przed głównie niebezpieczeństwem pożaru.
1: Jak to będzie finansowane?
4: Wszystkie prace są finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Jeśli chodzi o Iganie, to więc już 3 przetargi zostały ogłoszone, rozstrzygnięte i podpisane umowy i też wieża będzie finansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Te prace, które teraz nowe, czyli ogród i ogrodzenie, zostały rozstrzygnięte na sumę ponad 100 200 000 zł, a 42 000 będzie kosztowała impregnacja wieży w ratuszach pod Jackiem w Siedlcach.
2: SK Siedlce.
1: W muzeum także spotkania klubu kolekcjonerów cykliczne, które będą się odbywać również w wakacje.
4: Siedlecki Klub Kolekcjonerów jest jednym z klubów oddziału Podlasia PTTK w Siedlcach i spotkania klubowe odbywają się drugą niedzielę każdego miesiąca od godziny 11. W miesiące letnie organizujemy giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu. Najbliższa giełda będzie już 37. drugą niedzielę lipca. To będzie dokładnie niedziela 12 lipca, a pozostałe miesiące już od października organizujemy spotkania na temat kolekcjonerstwa w sali audiowizualnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach i wtedy zapraszamy gości z całej Polski albo kolekcjonerzy z naszego klubu pokazują własne zbiory i wtedy w ten sposób działamy. Prowadzimy taką działalność edukacyjną, pokazujemy szczególnie dzieciom i młodzieży, czym można zajmować się w wolnym czasie, że można kolekcjonować nie tylko jakieś drogie obrazy czy dzieła sztuki, ale można zajmować się różnymi innymi takimi przedmiotami, które świadczą o naszym dziedzictwie kulturowym, bo na przykład kiedyś było spotkanie z kolekcjonerem, który zbiera opakowania po serkach topionych. To więc nie spodziewałem się, że to też jest bardzo ciekawa, szeroka dziedzina wiedzy, bo występują takie elementy jak rozwój poligrafii w Polsce na przestrzeni lat, czy nawet sensacyjne wątki związane z podróbkami tych serków topionych, które w Polsce uzyskały jakąś markę, to w państwach ościennych też są te podróbki na ten temat. Podobnie działo się też z Kinder Niespodziankami, kiedy młoda osoba prezentowała swoją kolekcję właśnie takich elementów, które pamiętamy, jakieś figurki były, jakieś zwierzątka na przykład już nad całymi seriami, prawda? To więc ta dziewczynka pokazała nam też dużo gorszej jakości, na przykład podróbki produkowane w innym państwie. Więc takie działania prowadzimy, żeby dzieci i młodzież mogła zajmować się też gromadzeniem jakichś przedmiotów, które wzbogacają naszą wiedzę o naszej kulturze. Przekazujemy też dorobek naszych przodków przyszłym pokoleniom, bo później drukujemy co kilka lat informacje w formie albumów, co dzieje się w klubie w Siedlcach, z jakimi klubami współpracujemy i jakie w ogóle materiały i artykuły czy książki ukazują się na temat kolekcjonerstwa naszego regionu.
1: Chyba najczęściej zbierane to jednak jakieś znaczki, monety, tego rodzaju rzeczy.
4: Ja pamiętam z czasów mojej młodości, że najpopularniejszym tematem kolekcjonerstwa to była filatelistyka. Wtedy poznawaliśmy świat dzięki znaczkom pocztowym wydawanym na przykład na Kubie pamiętam, bardzo dużo takich bloczków było wydawanych czteroznaczkowych z przyrodą Kuby. Było malarstwo na wysokim poziomie wydawane w Związku Radzieckim, ale filatelistyka już zanika, ponieważ internet już pozwala nam poznawać świat dzięki innemu medium, prawda? A poza tym jest jeszcze dużo takich osób, które lokowały też swoje pieniądze, kupując znaczki, sądząc, że tak jak w tym czasie, kiedy te osoby kupowały znaczki, że będą warte co najmniej tyle samo, ale zawsze była nadzieja, że ich cena będzie wzrastać. Teraz coraz mniej osób zajmuje się filatelistyką, więc tutaj, jeśli chodzi o finanse, to więc te relacje jednak się zmieniły. Jest dużo osób, które zajmowało się i zajmuje numizmatyką, bo wiadomo, że monety i banknoty są bardzo chętnie oglądane na różnych wystawach muzealnych. I jeśli tutaj mówimy o numizmatyce, to oprócz banknotów i monet, które taką jedną kategorię tworzą, to jeszcze było medalierstwo, ale teraz firmy zagraniczne zaczęły u nas i dla nas produkować tak zwane numizmaty, które nie pasują ani do pieniędzy, ani do medalierstwa, tylko to są takie właśnie pośrednie pamiątkowe medale, raczej takiego małego formatu, tak można uznać, które są sprzedawane i można zamówić przez internet. I jest też bardzo dużo osób, które przychodzą na spotkania naszego klubu i zastrzegały, że nie zbierały nigdy niczego, nie będą kolekcjonować, ale przychodzą na spotkania Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, żeby pobyć w przyjaznym towarzystwie, poznać jakąś ciekawostkę, poznać jakiś temat, bo zapraszaliśmy bardzo utytułowanych też kolekcjonerów z całej Polski, m.in. pana Marka Sosenko, który pokazał nam część swojej kolekcji pocztówek, których ma w swoim zbiorze kilkaset tysięcy. Mieliśmy też gościa, który przedstawił największą w Polsce kolekcję ryngrafów. Inny pan na Kaplerze pokazywał. Gościliśmy także właściciela największej w Polsce kolekcji guzików liberyjnych, który mieszka w Elblągu na przykład. To są takie ciekawostki, które można powiedzieć, że dla wąskiego grona są znane, ale jeśli ktoś przyjedzie i taką kolekcję pokaże, to więc to jest przedmiotem zainteresowania nawet takich osób, które nie zajmują się kolekcjonowaniem, ale chętnie podchodzą z bliska, oglądają, pytają właśnie o szczegóły właściciela. Więc taką działalność w naszym klubie prowadzimy edukacyjną, bo jeszcze prowadziliśmy działalność turystyczną, czyli organizowałem wycieczki krajoznawcze po naszym regionie. Tylko dla klubu kolekcjonerów zorganizowałem ponad 70 wycieczek, ale teraz troszeczkę mam mniej czasu niż kiedyś, to raczej uczestnicy wycieczek klubowych teraz jeżdżą z nami wtedy, kiedy organizuję wycieczki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa albo w czasie sesji o historii ziemiaństwa Podlasia czy innych instytucji. Też organizowałem dla TWP na przykład, czy Ośrodka Pomocy Rodzinie.
2: SK Siedlce.
1: A na zakończenie magazynu zapowiedź imprezy w regionie.
3: Iwona Zdziechowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Wielkimi krokami zbliża się jedna z ciekawszych muzycznych imprez plenerowych w regionie. 28 czerwca w ramach Dni Gminy Zbuczyn odbędzie się koncert wielkich jubileuszy, połączony z obecnością świętujących artystyczne jubileusze gwiazd, legendarnego zespołu Lady Punk i formacji Farbenlere. Wydarzeniu towarzyszyć będzie widowisko Siedleckiego Teatru S, poświęcone twórczości zespołu Manam oraz inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Warto zaznaczyć, że Zbuczyn znalazł się na trasie koncertowej legendy polskiego rocka, czyli zespołu Lady Punk, który świętuje 45-lecie działalności artystycznej. Od początku roku trasa obejmuje największe polskie i europejskie miasta i sceny. W Zbuczynie usłyszymy nie tylko wielkie przeboje zespołu, ale będą to również opowieści muzyków przywołujące znane i zupełnie nieznane fakty z imponującej historii artystycznej działalności. Wieczór dopełni multimedialny show połączone z prezentacją archiwalnych zdjęć i filmów.
0: Koncert Gwiazdy Wieczoru rozpocznie się o 21:00 na Placu Szkolnym. A już od 16:30 plac wokół sceny wypełni się kilkoma strefami sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi. Między innymi strefą kreatywną dla najmłodszych, strefą smaków i strefą twórców prezentujących swoje rękodzieło. O 17:00 na scenie pojawią się aktorzy, muzycy i tancerze Siedleckiego Teatru S, którzy zaprezentują widowisko z największymi przebojami zespołu Manam. Warto przypomnieć, że w tym roku mija 50 lat od momentu dołączenia do Manamu Kory Jackowskiej. Koncert wielkich jubileuszy to także inauguracja obchodów 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Zboczynie. O 18:30 zobaczymy specjalnie przygotowaną etiudę artystyczną, w której zaprezentują się wspólnie sekcje, zespoły i twórcy działające w ośrodku. Potem nastąpi krótka część oficjalna tegorocznych Dni Gminy Zboczyn. O 19:30 na scenę wkroczy zespół Farbenlere, który także w Zboczynie będzie świętował jubileusz 40-lecia. Żywiołowo i na 100%. Pochodząca z Płocka polska kapela rockowa gra około 100 koncertów rocznie, niezmiennie gromadząc i porywając swoją energią tłumy i fanów. Godzina 21, przypomnijmy, to punkt kulminacyjny wydarzenia i spotkanie z legendą polskiego rocka, zespołem Lady Punk, obchodzącym 45-lecie swojej działalności artystycznej. Na wspólne świętowanie Dni Gminy Zboczyn zaprasza wójt gminy Hubert Pasiak. Organizatorem koncertu wielkich jubileuszy jest Urząd Gminy Zboczyn i Gminny Ośrodek Kultury w Zboczynie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: A po więcej informacji z Siedlec i regionu zapraszam na portal informacyjny siedlce.sk.pl, a także na nasz fanpage SK Siedlce News na Facebooku.
2: Radio SK. SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym Eski Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
2: Eska Siedlce.
6: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
5: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy, więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
6: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no, odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny

0: bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo i przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
0: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa i dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
0: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawy

0: ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj z całym środowiskiem koszykarskim. To nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
0: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no, musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
0: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki, również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, no, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki, niekoniecznie na najwyższym poziomie, też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
0: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu no nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy, no musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka, myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej, jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
0: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. wśród siedleckich szkół. Chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie w szkół podstawowych było powiedzmy z 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy. Również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
0: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za Muzeum Regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli Muzeum Regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
0: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
0: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją. I tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
0: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak? Możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
3: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich. ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje, brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zgłoszone.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, poranny magazyn lokalny Radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
2: SK Siedlce.
5: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu z Siedlec, przedstawcie się proszę.
6: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstów, w większości muzyki, założyciel.
7: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
6: I założyciel.
5: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
6: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowane obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale... No,
7: od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
6: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
7: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
6: I to już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
7: Około muzycznych też różnych zdarzeń,
6: tak? Tak, tak, tak. Karaoke.
7: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów. z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego, co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
6: Odezwał się klawiszowiec. Ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy. I odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko Sebastian się zgłosił. Tak.
1: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro. Jeszcze wszystkich nie wymieniliście. To kto tam jeszcze z wami działa?
6: Tak, na początku było nas pięcioro. Był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach, oraz Michał, mój szwagier. Gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudną do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Tak. Ale zęby mu dopiero rosną.
7: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
6: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
7: Tak, tak. I robi świetną robotę.
6: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
7: brakuje
6: w powietrzu.
7: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
6: Może to klawiszowcem.
7: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
6: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
1: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem? Jak długo zajęło wam zgranie aż 8 osób? To nie jest mało. I stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
6: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
7: To prawda, to szczera prawda. Natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę. Rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas. I Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
6: I selektywnie gitarę. Osoba po osobie, dzień po dniu.
7: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
6: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
7: Takie
6: i
7: przydomowe.
6: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądząc po reakcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak. Staramy się podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jakim za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Bo muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał. Nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots, mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość. Ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzyż,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając do... Na żywo, jak na żywo. W dniu wydania, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiemy.
1: Wspominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawiania członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
0: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero właśnie.
2: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
0: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
2: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia, myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie stąd taki komfort pracy mi się wydaje i po prostu bycia w zespole i grania, co też wydaje mi się przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne, każdy chce.
1: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie i albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam, czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
1: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa i rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki i po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród, człowiek drugiemu człowiekowi wróg, z okien nie leci grób, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że to w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszą tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup. O, i myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
2: A, dzwonił i pisał, pisałeś, że masz obawy.
1: Tak, już. Bo tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod tym teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
1: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence?
1: Co właśnie tak wynikło? Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek, włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pogniecionym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
2: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
0: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, a czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
2: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
1: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
2: Tak.
1: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonariów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się ją bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
2: dużo.
1: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
0: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
1: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
2: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerze, że nigdy go nie było.
1: Mieliśmy, to prawda.
2: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli...
1: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
2: to też.
1: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
2: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
0: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
1: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
2: muzyką.
1: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Sunteți jak Mona Lisa. Mam cash și carte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.